0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, Bieleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie mobile, mam nadzieję, że ruszamy w naszą szczęśliwą podróż za jeden uśmiech. Ceny polis OC w naszym kraju i nowe auta lepsze niż rok temu, niemal pod każdym względem. Arek Budarski, startujemy.
0: Autoradio.
1: Czerwiec przyniósł kolejny spadek cen obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Mediana ofert wyniosła 629 zł za OC. Ostatnio niższą wartość mieliśmy w marcu dwa lata temu, czyli 613 zł. Wracając do statystyk z czerwca tego roku, najdroższym miastem w Polsce był Gdańsk, gdzie mediana ofert OC wyniosła 798 zł. Na drugim miejscu Szczecin, trzecie miejsce z wynikiem 790 zł. Wrocław, który od lat dzierżył palmę pierwszeństwa w tym zespole. Spadek na trzecie miejsce to według danych rankomatu.pl sytuacja niespotykana od ponad dekady. Najtańsze OC jest udziałem kierujących w Rzeszowie, średnio 618 zł, to przypomnę o 180 zł mniej niż w najdroższym Gdańsku. Tanio jest też w Opolu, 624 zł. Teraz nowe auta lepsze niż rok temu pod niemal każdym względem.
0: Aktualności.
1: Ogólna jakość nowych samochodów wyraźnie się poprawia. W specjalnym badaniu, w którym zlicza się wszystkie zgłoszone przez właścicieli niedogodności i usterki, liczba zgłaszanych problemów spadła ze 192 do 175 na 100 samochodów. Nie oznacza to, że awarii uległo tyle pojazdów. Jeden samochód może mieć ich kilka. Tak czy tak, to jest dobry wynik, czwarty najlepszy w 40-letniej historii badania. Poprawę odnotowano w 9 z 10 ocenianych kategorii. Jedynym obszarem, który wypadł gorzej niż przed rokiem, okazał się system infotainment. Więcej uwag dotyczyło problemów z łącznością pomiędzy samochodem a smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto. Producenci aut nie nadążają za tempem aktualizacji obu systemów. Każda nowa wersja wymaga sprawdzenia zgodności z oprogramowaniem samochodu, a to oznacza długotrwałe testy.
0: Autoradio.
1: Problem nie sprowadza się wyłącznie do błędów oprogramowania. Wśród kierowców, którzy zgłosili, że auto odciąga ich uwagę od prowadzenia, aż 46% wskazało ekran dotykowy lub system infotainment jako główne źródło rozproszenia. Nie chodzi wyłącznie o wielkość ogromnych wyświetlaczy. Coraz więcej producentów ukrywa w menu funkcje, które jeszcze niedawno były obsługiwane pojedynczym przyciskiem. Zmiana temperatury, regulacja nawiewu czy włączenie ogrzewania foteli często wymagają kilku dotknięć ekranu, co oznacza dłuższe odrywanie wzroku od drogi. Podobne wnioski wyciąga sama branża motoryzacyjna. Na przykład Skoda zapowiedziała już, że w kolejnych modelach marki wrócą fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji. Bardzo dobrze, bo największą poprawę jakości przynoszą rozwiązania, które są łatwe w użyciu, proste elementy sterowania, mniej inwazyjne systemy wspomagania kierowcy i oprogramowanie działające zgodnie z oczekiwaniami klientów. Gdy technologia staje się zbyt skomplikowana, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów wyraźnie rośnie. No i później mamy kłopoty z tymi komputerami. Arek Wodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w M-Obywatelu. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
3: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
2: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
4: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
2: W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
5: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
2: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płasko rzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
2: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Pierwszy lipcowy weekend za nami, poniedziałeczek przed nami. To poniedziałek, szósty dzień lipca, 4 minuty po godzinie szóstej. Słuchajcie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka. Dzień dobry, witam.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Zostaną wspomnienia. Wspomnienia związane z 6 lipca to m.in. rok 1785, kiedy to dolar został przyjęty jako waluta Stanów Zjednoczonych. Z kolei 6 lipca roku 1952 zlikwidowano komunikację tramwajową w Londynie, a w 1974, 6 lipca, 52 lata temu, Polska zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech, pokonując Brazylię 1-0. Bramkę zdobył Grzegorz Lato. Brazylię, która z tegorocznych Mistrzostw Świata odpada po przegranym wczoraj meczu z Norwegią w 1/8 finału meczu przegranym 1-2.
1: Kalendarium regionu.
0: Jeszcze dwie daty związane z historią naszego regionu. 6 lipca roku 1900. Wtedy to dokonano pierwszych pomiarów meteorologicznych w nowym budynku obserwatorium na Śnieżce. Ostatnie pomiary pogody w tym nieistniejącym już budynku wykonano 1 stycznia roku 1976, a więc 50 lat temu. I jeszcze rok 1950, także 6 lipca, premier PRL Józef Cyrankiewicz i Otto Grotewohl podpisali w Zgorzelcu układ o wytyczeniu ustalonej istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej. Układ ten NRD podpisało w imieniu całych Niemiec. Jego ostateczne potwierdzenie nastąpiło po zjednoczeniu zachodniej i wschodniej części Niemiec.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: I wspomnienie jeszcze piątkowego deszczowego openera i występu grupy The Cure w Gdyni, do którego na pewno jeszcze będziemy wracać, nawiązywać. Robert Smith i przyjaciele.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Po reklamie.
3: Minuta po wpół do siódmej.
2: Pogoda.
3: 15 do 17 stopni w tej chwili średnio na dolnośląskich termometrach. Popołudnie niewiele cieplejsze, z temperaturą dochodzącą do 20-21 stopni. Cieplejsza ma być końcówka tygodnia i ładniejsza też przy okazji, bardziej słoneczna. Dzisiaj słońce będzie się pojawiać tu i ówdzie, ale generalnie zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, z możliwością lokalnych opadów deszczu, głównie w drugiej części dnia, głównie pod koniec poniedziałku. Ciśnienie wynoszące 1016 hektopaskali będzie dzisiaj spadać. Powietrze mamy czyste, to skutek wiejącego w ostatnich dniach dość silnego wiatru i dzisiaj jeszcze chwilami powieje mocniej z zachodu, północnego zachodu. Na Śnieżce 6 stopni, a prędkość wiatru dochodzi tam w tej chwili do 45 km na godzinę.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: Na wakacjach.
4: Yo, what's up guys, this is Ugel and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, Muzyczne Radio w poniedziałkowy poranek. Już prawie za 10 minut, godzina 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Tradycyjnie rozpoczynamy od baranów, szczególnie w pracy, ale też na przykład na urlopie trzeba będzie odciąć się od plotek. Byki, w większym gronie padną ważne pytania i odpowiedzi. Trzeba być odważnym i opanowanym. Bliźnięta będą zmuszone przyjąć coś do wiadomości, choćby z informacjami się nie zgadzały. Raki, ktoś okaże się nie do końca szczery i prawdomówny. Zalecana wzmożona czujność. Lwy zechcą rządzić, nie sięgając po porady czy opinie. Trzeba wykazać się dyplomacją. Panny, niektórych planów na ten tydzień nie uda się zrealizować, nie wolno się poddawać. Wagi, zalecana otwartość na innych, przy okazji nie rezygnując z własnego zdania i poglądów. Skorpiony, jeśli na wolnym, dzień sprzyja błogiemu nic nie robieniu i dbałości o zdrowie. Strzelce przyczynią się do zmiany sytuacji, na przykład miejsca i godziny ważnego spotkania. Koziorożce, zmiana planów nie będzie łatwa, ale na dłuższą metę opłaci się i to bardzo. Wodniki, dzisiejsze decyzje wpłyną na finanse oraz pośrednio na relacje z kimś bliskim. A ryby zaczną tydzień leniwie, jeśli tylko się da, lepiej generalnie odłożyć wszystko w czasie. Co do osób urodzonych 6 lipca, są szlachetne i mają zdolności przywódcze, to dobrzy organizatorzy i odpowiedzialni rodzice często cierpią z powodu kompleksów i wstydzą się uzewnętrzniać swoje uczucia. W miłości są nieco naiwne, udaje im się jednak założyć kochającą rodzinę. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny agat, a sprzyjający znak zodiaku to rak. Imieniny obchodzą dzisiaj Dominik, sprawiedliwy, uczynny i wyrozumiały. Dominika, szlachetna, cicha i pogodna. Łucja, stała w przekonaniach i pewna siebie. Oraz Teresa, zawsze zajęta, oddana domowi i rodzinie. Składamy najlepsze życzenia, pozdrawiamy i ślemy całusy. Dziś Światowy Dzień Pocałunku. Dzień, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 11 minut. Muzyczne radio na zegarach 6:52.

Retro Rangers Long Trail Running z repertuaru grupy The Doobie Brothers, amerykańskiej formacji, nagranie w oryginale sprzed ponad 50 lat. Muzyczne Radio, 6 lipca, poniedziałek.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią. Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy dworcu zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
3: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło dworca zachodniego.
2: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
4: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
2: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami podrywały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Muzyczne radio w poniedziałek jest 7.12.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Witajcie mobile. Mam nadzieję, że ruszamy w naszą szczęśliwą podróż za jeden uśmiech. Ceny polis OC w naszym kraju i nowe auta lepsze niż rok temu niemal pod każdym względem. Arek Budarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: Czerwiec przyniósł kolejny spadek cen obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Mediana ofert wyniosła 629 zł za OC. Ostatnio niższą wartość mieliśmy w marcu dwa lata temu, czyli 613 zł. Wracając do statystyk z czerwca tego roku, najdroższym miastem w Polsce był Gdańsk, gdzie mediana ofert OC wyniosła 798 zł. Na drugim miejscu Szczecin, trzecie miejsce z wynikiem 790 zł. Wrocław, który od lat dzierżył palmę pierwszeństwa w tym zespole. Spadek na trzecie miejsce to według danych rankomatu.pl sytuacja niespotykana od ponad dekady. Najtańsze OC jest udziałem kierujących w Rzeszowie, średnio 618 zł, to przypomnę o 180 zł mniej niż w najdroższym Gdańsku. Tanio jest też w Opolu, 624 zł. Teraz nowe auta lepsze niż rok temu pod niemal każdym względem.
1: Aktualności.
2: Ogólna jakość nowych samochodów wyraźnie się poprawia. W specjalnym badaniu, w którym zlicza się wszystkie zgłoszone przez właścicieli niedogodności i usterki, liczba zgłaszanych problemów spadła ze 192 do 175 na 100 samochodów. Nie oznacza to, że awarii uległo tyle pojazdów. Jeden samochód może mieć ich kilka. Tak czy tak, to jest dobry wynik, czwarty najlepszy w 40-letniej historii badania. Poprawę odnotowano w 9 z 10 ocenianych kategorii. Jedynym obszarem, który wypadł gorzej niż przed rokiem, okazał się system infotainment. Więcej uwag dotyczyło problemów z łącznością pomiędzy samochodem a smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto. Producenci aut nie nadążają za tempem aktualizacji obu systemów. Każda nowa wersja wymaga sprawdzenia zgodności z oprogramowaniem samochodu, a to oznacza długotrwałe testy.
1: Autoradio.
2: Problem nie sprowadza się wyłącznie do błędów oprogramowania. Wśród kierowców, którzy zgłosili, że auto odciąga ich uwagę od prowadzenia, aż 46% wskazało ekran dotykowy lub system infotainment jako główne źródło rozproszenia. Nie chodzi wyłącznie o wielkość ogromnych wyświetlaczy. Coraz więcej producentów ukrywa w menu funkcje, które jeszcze niedawno były obsługiwane pojedynczym przyciskiem. Zmiana temperatury, regulacja nawiewu czy włączenie ogrzewania foteli często wymagają kilku dotknięć ekranu, co oznacza dłuższe odrywanie wzroku od drogi. Podobne wnioski wyciąga sama branża motoryzacyjna. Na przykład Skoda zapowiedziała już, że w kolejnych modelach marki wrócą fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji. Bardzo dobrze, bo największą poprawę jakości przynoszą rozwiązania, które są łatwe w użyciu, proste elementy sterowania, mniej inwazyjne systemy wspomagania kierowcy i oprogramowanie działające zgodnie z oczekiwaniami klientów. Gdy technologia staje się zbyt skomplikowana, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów wyraźnie rośnie. No i później mamy kłopoty z tymi komputerami. Arek Wudarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

skaczą Norwegowie, skaczą Anglicy. Po ostatnich wygranych meczach w Mistrzostwach Świata zdarzyło się i człowiekowi, trzeba przyznać, podskoczyć przed telewizorem, skoro weekend, skoro jest troszkę czasu, skoro można zerwać noc. To i mnie się udało taką noc zerwać z piątku na sobotę, żeby obejrzeć nieprawdopodobny spektakl w meczu Cabo Verde, czyli Wyspy Zielonego Przylądka z Argentyną. Cóż to było za mecz? Na szczęście już odespane, już poniedziałek, 6 dzień lipca, jest 7:22.

Boy Does Nothing, to co zrobiły chłopaki z Wyspy Zielonego Przeglądka, nawet przegrywając z Argentyną, myślę, przejdzie i tak na pewno do historii. Sun and Grace w muzycznym radiu, 7.25 przed raportem regionalnym, pierwszym dzisiaj, w poniedziałek 6 lipca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Był weekend z upałami, potem weekend z chłodem i wietrzyskiem. Czy może być w końcu normalny, letni, porządny weekend? Wszystko wskazuje na to, że może, że taki będzie najbliższy weekend. Ja wiem, że dopiero początek tygodnia, ale zapowiada się weekend w sam raz z temperaturami od 25 do 30 stopni. Ale to gdzieś w okolicach soboty, niedzieli. Dzisiaj jeszcze no nie najcieplej, 15 do 17 stopni teraz, po południu od 19 do 21 stopni. Umiar i silniejszy wiatr będzie wiał nadal z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Może dziś miejscami znów popadać deszcz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zapraszamy na raport regionalny. Ania Tarkota.
7: Dzień dobry. W tym raporcie śledztwo prokuratorskie w sprawie śniętych ryb, bezpłatna akcja sterylizacji psów we Wrocławiu, a także o tym, że bezpośrednich połączeń autobusowych do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Karpacza domagają się legniczanie. Czas na szczegóły. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze poinformowała, że Prokuratura Rejonowa we Lwówku Śląskim wszczęła w piątek śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Śledztwo dotyczy podejrzenia przestępstwa przeciwko środowisku, chodzi o zanieczyszczenie wody, które może zagrażać życiu i zdrowiu lub spowodować istotne obniżenie jakości wody. Z prezesem Tauron Ekoenergia rozmawiał nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz.
8: Sławomir Czuchry, prezes zarządu Tauron Ekoenergii. Oczywiście sprawa wygląda w ten sposób, że też zażądaliśmy od naszych kontraktorów przeprowadzenia bardzo dokładnego audytu całej sytuacji. My również powołaliśmy zespoły, już wcześniej zespoły związane z tym zdarzeniem i przeprowadzamy po prostu nasze wewnętrzne procedury. Na początkowym części tego całego procesu, który tutaj miał miejsce, skupiliśmy się przede wszystkim na zebraniu sił i środków ponad nadzwyczajnych w Tauronie, tak aby można było jak najszybciej opanować sytuację i nie skupialiśmy się na wymianie papierów między nami a naszymi kontraktorami, bo to jest czas na później. Skupiliśmy się na zadaniach, które trzeba było wykonać. I tak to wygląda, że w tym momencie zabudowaliśmy tę zaporę przeciw namułom. Ona jeszcze wymaga tylko doszczelnienia. Wczoraj w nocy. Być może niektórym osobom może się wydawać, że ona jest nie za wielka. Jak tam się pójdzie, to zobaczymy 5 takich kontenerów specjalnych. Tak jak chciałem podkreślić, teraz priorytetem jest ochrona środowiska. Jednym z głównych problemów, jaki tutaj jest, była sprawa odławiania ryb. Odłów, jak chciałem podkreślić, również był zakontraktowany z naszym głównym wykonawcą. Wiedzieliśmy, że to mamy zrobić, ponieważ ustalaliśmy to z Polskim Związkiem Wędkarskim, który działa na tych terenach i był prowadzony zgodnie ze wszystkimi zasadami, które zostały opisane w dokumentach przyjętych przez fachowców, przez ichtiologów, przez PZW. I możemy powiedzieć jedno, nie został on zmieniony ani przerwany, dlatego że w międzyczasie mieliśmy informacje od fachowych urzędów, że jest prowadzony w sposób, który oni akceptują. Więc na tej podstawie mogliśmy przypuszczać, że wszystko odbywa się tak, jak należy.
7: W kolejnym raporcie m.in. oświadczenie Tauron Ekoenergia w tej sprawie. A teraz dalsze informacje i bezpłatna akcja sterylizacji psów we Wrocławiu, która jest połączona z programem weterynaryjnym opracowania leków biologicznych dla psów zmagających się z atopowym zapaleniem skóry i osteoporozą.
9: We Wrocławiu ruszyła kolejna społeczna bezpłatna akcja sterylizacji psów z BioCeltics. Ta wrocławska firma biotechnologiczna zaprasza właścicieli z suczkami, które zostaną poddane zabiegowi. Jednocześnie zwierzęta będą brać udział w badaniu nad nowoczesnymi terapiami weterynaryjnymi. Do akcji kwalifikowane są psy ważące więcej niż 15 kg, mają od pół roku do 36 miesięcy i nie miały wcześniej szczeniąt. Zostaną poddane bezpłatnej sterylizacji, która kosztuje średnio około 1000 zł. Zabieg odbędzie się w znieczuleniu. Psy będą mieć opiekę po operacji i dostaną leki przeciwbólowe oraz antybiotyki. Bezpłatne będą też zdjęcie szwów i badanie diagnostyczne po operacji. Pieski, które nie mają mikrochipa, otrzymają go również bezpłatnie. Jedyny koszt, który musi ponieść właściciel, to badanie krwi, które kwalifikuje do zabiegu. Kosztuje około 90 zł. Ten program sterylizacji jest inny od wszystkich takich akcji, bo materiał biologiczny po sterylizacji nie zostanie zutylizowany, a trafi do badań i posłuży do pozyskania komórek macierzystych. Te z kolei posłużą do opracowania leków biologicznych dla psów chorujących na przykład na atopowe zapalenie skóry czy osteoporozę. Nad całością czuwa główny inspektor farmaceutyczny. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, Nasze Miasto.pl.
7: Legniczanie zapragnęli powrotu bezpośrednich połączeń autobusowych do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Karpacza. Obecnie podróż koleją z przesiadkami to ponad 4 godziny podróży.
10: To mniej więcej tyle, ile podróż do Świnoujścia i to mimo olbrzymiej różnicy w ilości kilometrów. Legnicka radna Karolina Jaczewska-Szymkowiak przypomniała, że jeszcze kilka lat temu podróż autobusem trwała około godziny i 40 minut. Jej zdaniem mieszkańcy Legnicy zgłaszają trudności w dostępie do transportu publicznego w kierunku Jeleniej Góry, Szklarskiej i Karpacza. Brak alternatywy dla kolei przyczynia się do wykluczenia komunikacyjnego osób niezmotoryzowanych oraz generuje problemy z parkowaniem i przepustowością dróg, w efekcie z bezpieczeństwem. Jacek Baszczyk, zastępca prezydenta Legnicy, wyjaśnił, że połączenia do tych miejscowości należą do kategorii wojewódzkich przewozów pasażerskich, czyli organizacja takich kursów nie leży w kompetencjach miasta. Urząd miasta nie posiada analiz dotyczących aktualnego zapotrzebowania mieszkańców Legnicy na bezpośrednie połączenia autobusowe w kierunku Karkonoszy. Rada Miejska Legnicy może wystosować rezolucję do samorządu województwa dolnośląskiego w sprawie przywrócenia bezpośrednich połączeń autobusowych. Istnieje również możliwość uruchamiania komercyjnych kursów przez przewoźników, jednak zależy to od ich rachunku ekonomicznego. I to byłoby na ten czas na tyle. Przewoźnicy są specjalistami od przewożenia, ale nie tylko. W rachunkach także są znakomici. Ich bilans nie może wyjść na zero. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne na naszej antenie o 8.30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando Muzyczne Radio. Amanti della buona musica.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio, 7.45.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Od stycznia Polacy będą mogli zakładać osobiste konta inwestycyjne i unikać podatku Belki. W piątek Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, rząd uważa ją za największą od lat zmianę dla indywidualnych inwestorów. Kto w ramach nowego rodzaju konta OKI na lokacie lub w obligacjach będzie trzymał do 25 tysięcy złotych, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Jeśli pieniądze zainwestuje w akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych, próg wzrośnie do 100 tysięcy. W przypadku aktywów przekraczających limity stosowany będzie podatek od wartości, który ma nie przekraczać 1% w skali roku. Rząd ma nadzieję, że dzięki wprowadzeniu OKI na polską giełdę w ciągu najbliższych 4 lat trafi 25 miliardów złotych. Prawie połowa Polaków wyjeżdżających na wakacje nie kupuje polis turystycznych. Ponad 3/4 z tych osób uważa, że ubezpieczenie nie jest im potrzebne, pozostali liczą na polisy, które dołączono im do kont bankowych i kart kredytowych. Z badania Allianz Partner wynika, że oszczędzać próbujemy również w innych sytuacjach. Na letni wypoczynek planujemy w tym roku wydać nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych na osobę. Zwykle wybieramy więc Polskę, bo niższe są koszty podróży. Dużo częściej wyjazd na urlop planują osoby młode z dużych miast niż seniorzy i mieszkańcy wsi. Ci, którzy zostaną w domach, twierdzą zwykle, że zmusza ich do tego sytuacja finansowa. A skoro mowa o wyjazdach, CBOS zapytał Polaków, dokąd chcieliby się przeprowadzić, gdyby była taka konieczność. Okazuje się, że w amerykański sen wierzą już tylko nieliczni. Do emigracji za Atlantyk obecnie byłoby skłonnych niespełna 12% ankietowanych, to dużo mniej niż 10 czy 20 lat temu. Teraz myślimy raczej o zachodniej Europie, wskazało ją 43% respondentów. Najmniej jest chętnych do przeprowadzki na Daleki Wschód, o Japonii czy Korei Południowej myśli ledwie 6%. Z innych badań wynika, że saldo migracji z wieloma bogatszymi krajami Polska ma obecnie dodatnie. W ostatnich latach częściej wracamy niż wyjeżdżamy, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w piątek było trochę emocji, ale ostatecznie wszystkie główne indeksy zanotowały wzrosty. WIG20 zyskał 0,17% i ma 3675 punktów. Najmocniej drożały akcje Tauronu, taniało za to Dino. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,77 zł, a za franka 4,69 zł. Funt kosztuje w kantorach zwykle 5,03 zł. A za 100 czeskich koron trzeba zapłacić 17 zł i 85 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z Muzycznym Radiem.
3: Budzimy przebojowo.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES. Już od 6 do 11 lipca.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 8.
0: Czas na wiadomości.
4: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Premier Donald Tusk mówi krótko.
6: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
7: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
5: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
8: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są firmami, nie są lekarzami.
5: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
4: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
9: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć z autobusu z przejścia podziemnego.
4: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kyliana Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała do tej pory może nie spektakularne, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiemy, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Dla nas to jest finał. I mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej. To spotkanie o 21, a o 2 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5 secie poddał mecz 4 rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z mięśniami brzucha. Ostatecznie skreczował w 5 secie przy stanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM-u Grudziądz przegrali z Prestoruń 35-54. Obrońcy tytułu dzięki wygranej są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja

0: Why Can't I Be You? Pewnie ten i ów zastanowił się, dlaczego ten utwór nie zmieścił się w bisach. I pewnie niejednemu brakowało właśnie tego utworu z repertuaru grupy The Cure na openerze w piątek. A no, pewnie dlatego się nie zmieścił, że deszcz już zacinał tak, że zalewał nie tylko muzyków, ale i pewnie sprzęt. A jeszcze dwa dni wcześniej, na przykład w Roskilde w Danii, grane było Why Can't I Be You grupy The Cure. Jest 8:08.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteria
9: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra

0: Jest 8:16.
1: Muzyczne Radio.
0: Jest poniedziałek, jest 6 dzień lipca. To dzień urodzin Jacka Cygana, który przyszedł na świat w roku 1950 w Sosnowcu. Jacek Cygan, poeta, autor tekstów wielu piosenek, napisał całą masę tekstów dla różnych wykonawców, między innymi dla Seweryna Krajewskiego, dla Anny Jurksztowicz, dla Edyty Geppert, Ryszarda Rynkowskiego czy Edyty Górniak. Przez pewien czas był też jurorem w telewizyjnym programie Idol. Jacek Cygan kończy dziś 76 lat, a 72 lata temu w Mławie na świat przyszedł Grzegorz Skawiński, gitarzysta zespołów Skywalker, ONA, no i oczywiście Kombi. Współpracował jako kompozytor i gitarzysta z wieloma innymi artystami, m.in. z Wandą Kwietniewską, z Leroyem czy grupami Ira, Golden Life, Acid Drinkers. W 2003 roku wraz z dwoma byłymi muzykami Kombi, Waldemarem Tkaczykiem i Janem Plutą, założył drugą edycję zespołu Kombi. Tak sobie pomyślałem, że skoro się tak składa, że i Jacek Cygan, i Grzegorz Skawiński obchodzą urodziny, to oczywiście jest tak, że Jacek Cygan napisał i piosenki dla zespołu Kombi, m.in. Black and White. Muzyka skomponowana przez Grzegorza Skawińskiego, utwór zaśpiewany oczywiście przez niego, ale słowa napisane właśnie przez Jacka Cygana. Wszystkiego dobrego, panowie!

0: Black and White w urodziny Grzegorza Skawińskiego i autora tekstu tej piosenki Jacka Cygana. Muzyczne radio jest 8:21.
1: Hi everybody, my name is Rico Benasconi and you are listening to Muzyczne Radio, my favorite radio station.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Jakby ktoś czekał na bardziej słoneczną, cieplejszą odsłonę lata, to zdaje się już długo czekać i nie będzie musiał do drugiej połowy tygodnia. No a najładniejszy ma być weekend, końcówka tygodnia z dość wysokimi temperaturami powyżej 25 stopni, może nawet bliskich 30 stopniom. Dzisiaj od 19 do 21 stopni, ale to popołudniową porą, bo teraz mamy od 15 do 17 umiarkowany i silniejszy jeszcze miejscami wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. W pierwszej części dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, później nawet opady deszczu.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Minęła 8.30, czas na kolejny raport regionalny. Ania Tarkota.
5: A na początek tych doniesień oświadczenie, jakie wydał Tauron Ekoenergia. Z pełną powagą przyjmujemy głosy mieszkańców, środowisk wędkarskich, organizacji społecznych i wszystkich osób zaniepokojonych sytuacją na jeziorze Pilchowickim oraz rzece Bóbr. Traktujemy te głosy jako ważny i potrzebny wkład w dyskusję dotyczącą przyszłości tego obszaru.
6: Podjęliśmy się zadania i modernizacji, której przez 50 lat nikt nie był w stanie przeprowadzić. Sławomir Czuchry, prezes zarządu Tauron Ekoenergia. Zapora Pilchowicka przez ostatnie pół wieku nie była remontowana ani poddana żadnej kompleksowej modernizacji, a zbiornik nigdy nie został osuszony. Ta budowla jest najważniejszym obiektem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców tego regionu. Ten obiekt po prostu chroni życie mieszkańców i tak naprawdę nie ma alternatywnego rozwiązania poza kompleksową modernizacją, które byłoby w stanie zapewnić i podnieść w dalszym ciągu bezpieczeństwo tego regionu. Dzisiaj prowadzimy oczywiście audyt wszystkich zadań, które zostały zlecone naszym kontraktorom, czyli naszemu głównemu wykonawcy oraz inżynierowi kontraktu i domagamy się od niego bardzo istotnych wyjaśnień na temat tego, co się stało, ale to nie jest proces tylko domagania się. Ten proces już się rozpoczął, już go prowadzimy. Proces przygotowania inwestycji trwał 2 lata. Teraz wreszcie w tym roku przystąpiliśmy do rzeczywistej realizacji. Będziemy oczywiście bardzo głęboko badać to, co się stało i przedstawimy wszystkim organom, które tego od nas zażądają, więc organom administracji państwowej, wszystkie dokumenty. Później, po zakończeniu tego procesu prowadzonego przez organy administracji państwowej, jesteśmy w stanie udostępnić wszystkie dokumenty zainteresowanym osobom. Jest to dla nas nadzwyczaj istotna inwestycja i zdajemy sobie sprawę że nasza odpowiedzialność nie zakończy się wraz z podpisaniem protokołu odbioru. Jesteśmy przygotowani i deklarujemy tutaj, że przeprowadzimy bardzo gruntowną rekultywację tego terenu, połączoną z odbudowaniem biożycia w całym systemie ekologicznym, zarybianiem tego zbiornika i rzeki. Będziemy to wszystko czynić pod egidą naukowców, ichtiologów oraz organizacji związanych z PZW i tym podobnymi organizacjami. Jest to dla nas proces najwyższej wagi, ponieważ wiemy, że żyjemy w tym regionie, my też tutaj mieszkamy, my też się utożsamiamy z tym regionem. Jesteśmy jednym z osób, które są nadzwyczaj zainteresowane tym, aby wszystko tutaj było bezpieczne i aby wszystkim nam się tutaj dobrze żyło.
5: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. Na dziedzińcu Legnickiego Zamku Piastowskiego w minioną sobotę było wyjątkowo średniowiecznie. Właśnie ruszyło lato na szlaku Zamków Piastowskich.
7: Nad prawidłowym przebiegiem wydarzeń w trakcie historycznej imprezy nazwanej Warownia Legnica pieczę sprawowało Muzeum Miedzi.
8: Honorata Rajca, Muzeum Miedzi w Legnicy. Muzeum od bardzo dawna, powiem, zawiaduje ruchem turystycznym na zamku, no też promuje ten zabytek. W związku z tym przygotowaliśmy wydarzenie Lato na Szlaku Zamków Piastowskich, Warownia Legnica. Przygotowaliśmy różne związane z średniowieczem atrakcje. Są stoiska, na których wypieka się pod płomyki, jest stoisko czerpania papieru, no i są średniowieczni rycerze, którzy toczą walki.
7: Na dziedzińcu, nad i pod jego powierzchnią średniowiecze było wszechobecne.
9: Ten obiekt, w którym teraz się znajdujemy, czyli pawilon z reliktami kaplicy, to właśnie przedmiot starań profesora Rozpędowskiego, aby te znakomite odkrycia wyeksponować i jednocześnie zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Pierwotnie profesor Rozpędowski zakładał, że nie skończy się to na samym pawilonie. To znaczy tutaj miały być zaprezentowane pozostałości 12-bocznej kaplicy, dwupoziomowej, tak jak profesor chciał, jak mogą Państwo tutaj zobaczyć.
7: Kucie monety, czerpanie papieru, spacer po podziemiach i zamkowych wieżach mógł wyczerpać zamkowych gości. Wtedy na jej drodze pojawiała się możliwość wypieku własnoręcznie zrobionych podpłomyków. Pani się podoba to, co tutaj się dzieje na tym stoisku na zamku?
10: Bardzo mi się podoba. Przyprowadziłam wnuki, są zachwycone. Wczoraj pomagali babci przy pierogach, a dzisiaj sami to robią. Wałkują ciasto na podpłomyki. Robią takie malutkie placuszki na podpłomyki. Kiedyś to się piekło na kuchni węglowej, teraz tak samo wygląda i podejrzewam, że sobie z dżemem to zjedzą smacznie.
7: Pani to pamięta? Tą dawną robotę? Jak to kiedyś było?
10: Oczywiście.
7: Podobno tu jest średniowiecze dzisiaj.
10: Widzi pan? Jestem dobrze zakonserwowana, chyba ładnie wyglądam na średniowiecze. Elżbieta.
7: W połączeniu z drzewem momentalnie przechodziły do historii, zarówno tej średniowiecznej, jak i całkiem współczesnej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: A na koniec prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników Military of Survivor i Wojska Polskiego, i to dosłownie. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła ogromną wyprzedaż w połowie lipca. Lista rzeczy naprawdę jest długa.
11: Dla wielu miłośników wojskowego sprzętu i militarnych gadżetów to prawdziwa gratka, czy jak kto woli, nie lada kąski. Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu opublikowała listę rzeczy, które można odkupić od wojska w przetargu 14 lipca. To w tym dniu o godzinie 10 nastąpi otwarcie ofert. Można kupić najróżniejsze rzeczy w atrakcyjnych cenach, od kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przetargu możecie zdobyć na przykład bluzy polowe, elementy mundurów, wiatrówki oficerskie, wojsk lotniczych, płaszcze letnie wojsk lądowych i inne części odzieży, nawet piżamy, wojskowe noże, skrzynie, sprzęt muzyczny, treningowy, warsztatowy, niszczarki, lornetki, sprzęt łączności, a nawet pojazdy czy dystrybutory paliw Petromulti. Wszystkie przedmioty można oglądać 8 i 9 lipca. Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, które opiewa na 10% ceny wywoławczej. Oferty w szczelnie zamkniętych kopertach należy złożyć w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu przy ulicy Sztabowej 32 do 13 lipca do godziny 15. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej lub na stronie AMW. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
5: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 9.30.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
12: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza pogoda po tej wczorajszej wygląda dużo lepiej. Zachęca do wyjścia w góry, aczkolwiek te chmury na niebie są troszeczkę niepokojące, ale wybierając się, dobrze wiedzieć też, co tam się dzieje. Oczywiście zacznę od najwyższego szczytu Karkonoszy, czyli od Śnieżki. Temperatur 6 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni 14 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do 900 metrów momentami. I pełne zachmurzenie. Na szczycie Śnieżki mamy 838,0 hektopaskala i ciśnienie rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda będzie się coraz bardziej poprawiać. Aczkolwiek są przewidywane dzisiaj po południu opady deszczu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością i pełnym zachmurzeniem. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni. Także bezwiecznie też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie. Proszę zwrócić na to uwagę. Oczywiście coś przeciwdeszczowego w plecaku jak najbardziej wskazane. Gorąca prośba przed wyjściem góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Od stycznia Polacy będą mogli zakładać osobiste konta inwestycyjne i unikać podatku Belki. W piątek Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, rząd uważa ją za największą od lat zmianę dla indywidualnych inwestorów. Kto w ramach nowego rodzaju konta OKI na lokacie lub w obligacjach będzie trzymał do 25 tysięcy złotych, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Jeśli pieniądze zainwestuje w akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych, próg wzrośnie do 100 tysięcy. W przypadku aktywów przekraczających limity stosowany będzie podatek od wartości, który ma nie przekraczać 1% w skali roku. Rząd ma nadzieję, że dzięki wprowadzeniu OKI na polską giełdę w ciągu najbliższych 4 lat trafi 25 miliardów złotych. Prawie połowa Polaków wyjeżdżających na wakacje nie kupuje polis turystycznych. Ponad 3/4 z tych osób uważa, że ubezpieczenie nie jest im potrzebne, pozostali liczą na polisy, które dołączono im do kont bankowych i kart kredytowych. Z badania Allianz Partner wynika, że oszczędzać próbujemy również w innych sytuacjach. Na letni wypoczynek planujemy w tym roku wydać nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych na osobę. Zwykle wybieramy więc Polskę, bo niższe są koszty podróży. Dużo częściej wyjazd na urlop planują osoby młode z dużych miast niż seniorzy i mieszkańcy wsi. Ci, którzy zostaną w domach, twierdzą zwykle, że zmusza ich do tego sytuacja finansowa. A skoro mowa o wyjazdach, CBOS zapytał Polaków, dokąd chcieliby się przeprowadzić, gdyby była taka konieczność. Okazuje się, że w amerykański sen wierzą już tylko nieliczni. Do emigracji za Atlantyk obecnie byłoby skłonnych niespełna 12% ankietowanych, to dużo mniej niż 10 czy 20 lat temu. Teraz myślimy raczej o zachodniej Europie, wskazało ją 43% respondentów. Najmniej jest chętnych do przeprowadzki na Daleki Wschód, o Japonii czy Korei Południowej myśli ledwie 6%. Z innych badań wynika, że saldo migracji z wieloma bogatszymi krajami Polska ma obecnie dodatnie. W ostatnich latach częściej wracamy niż wyjeżdżamy, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w piątek było trochę emocji, ale ostatecznie wszystkie główne indeksy zanotowały wzrosty. WIG20 zyskał 0,17% i ma 3675 punktów. Najmocniej drożały akcje Tauronu, taniało za to Dino. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,31 zł, za dolara 3,77 zł, a za franka 4,69 zł. Funt kosztuje w kantorach zwykle 5,03 zł. A za 100 czeskich koron trzeba zapłacić 17 zł i 85 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Szef MON-u odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały. Dorota Wartycka, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MON-u w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
4: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób. Dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek. Nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy, i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez Biuro Podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
6: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
7: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
4: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellingama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust i już wierzy, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Follarina Balogun trybuna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka.
1: That was an unfair red card.
8: Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszujący w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Anglais we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Teemu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze – Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
6: Firma Alwi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 36 90 75 730 36 27.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: To są melodie, które polecamy wam na dobry początek naszego poniedziałkowego przedpołudniowego spotkania. 6 dzień lipca i kolejny wakacyjny tydzień już otwarty w muzycznym radio. A to oznacza, że oczywiście wakacyjnych dźwięków brakować nie będzie. A my zapraszamy do naszego dzisiejszego spotkania. Nazywam się Sebastian Wysonański, będę wam przez najbliższe 4 godziny towarzyszył. I oczywiście kwadrans po godzinie 9 na zegarach, a to oznacza, że są tacy, którzy czekają na to, aż ponownie zerkniemy w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, szczególnie w pracy, ale też na przykład na urlopie, trzeba będzie odciąć się od plotek. Byki, w większym gronie padną ważne pytania i odpowiedzi, trzeba być odważnym i opanowanym. Bliźnięta będą zmuszone przyjąć coś do wiadomości, choćby z informacjami się nie zgadzały. Raki, ktoś okaże się nie do końca szczery i prawdomówny, zalecana wzmożona czujność. Lwy zechcą rządzić, nie sięgając po porady czy opinie, trzeba wykazać się dyplomacją. Panny, niektórych planów na ten tydzień nie uda się zrealizować, nie wolno się poddawać. Wagi, zalecana otwartość na innych, przy okazji nie rezygnując z własnego zdania i poglądów. Skorpiony, jeśli na wolnym, dzień sprzyja błogiemu nic nie robieniu i dbałości o zdrowie. Strzelcy, przyczyniają się do zmiany sytuacji, na przykład miejsce i godziny ważnego spotkania. Koziorożce, zmiana planów nie będzie łatwa, ale na dłuższą metę opłaci się i to bardzo. Wodniki, dzisiejsze decyzje wpłyną na finanse oraz pośrednio na relacje z kimś bliskim, a ryby zaczną tydzień leniwie, jeśli tylko się da, lepiej generalnie odłożyć wszystko w czasie. Dziś jest poniedziałek, 6 dzień lipca, imieniny obchodzą Dominik, sprawiedliwy, uczynny i wyrozumiały. Dominika jest szlachetna, cicha i pogodna. Łucja stała w przekonaniach i pewna siebie, a Teresa zawsze zajęta, oddana domowi i rodzinie. Osoby urodzone 6 lipca są szlachetne i mają zdolności przywódcze. To dobrzy organizatorzy i odpowiedzialni rodzice. Często cierpią z powodu kompleksów i wstydzą się uzewnętrzniać swoje uczucia. W miłości są nieco naiwne, udaje im się jednak założyć kochającą rodzinę. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny Agat, a sprzyjający znak zodiaku to rak.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
3: Cześć, tu Honorata Skarbek, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my, i o tym słońcu, gdzie ono jest, mówić będziemy za chwilę przed raportem regionalnym, ale spokojnie, to jeszcze na pewno nie koniec lata. Nadejdą słoneczne dni, to bardzo słoneczne i upalne, ale dopiero końcem tego tygodnia, bo od poniedziałku do piątku czasem słońce, czasem deszcz. O tym w raporcie za chwilę. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 9.30 już punktualnie na zegarach, na termometrach w okolicach 16 stopni teraz, maksymalnie dzisiaj 18 kresek powyżej zera, zobaczymy. Natomiast zachmurzenie na Dolnym Śląsku duże i opady deszczu, które przez cały dzień w zasadzie mogą pojawiać się w naszym regionie. Nie będą to bardzo obfite opady, raczej przelotne, ale przy naszej zachodniej granicy teraz aktualnie właśnie komórki deszczowe, chmury, które mogą powodować przelotne i nieco mocniejsze opady. Taka sytuacja utrzyma się do godzin później. Późno wieczornych, być może nawet nocnych. Jutro zdecydowanie więcej przejaśnień, zdecydowanie więcej rozpogodzeń i temperatury powyżej 20 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
6: Na ten dzień uczniowie czekali od maja. Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów, które były dla nich pierwszym tak ważnym sprawdzianem wiedzy. Teraz od liczby zdobytych punktów zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej.
7: Mi bardzo dobrze poszło, odetchnąłem z ulgą. Nawet było miłym zaskoczeniem. 89 z języka polskiego, 96 z języka angielskiego i 90% z matematyki.
8: Egzamin ósmoklasisty w tym roku naszym uczniom poszedł bardzo dobrze. Zresztą jak co roku. Ojciec Andrzej Łaniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Franciszka w Legnicy. Nasi uczniowie zdobyli bardzo dobre wyniki. Większość z nich, wszystkie wyniki ma powyżej 70-80%, więc są to naprawdę dobre wyniki. Jestem przekonany, że to, co osiągnęli dzięki swojej pracy, ale także pomocy naszych nauczycieli i szkoły, pozwoli im zdobyć jeszcze lepsze wykształcenie w dobrych szkołach, tak żeby to wszystko, co sobie zamarzyli, zaplanowali ze szkołami średnimi, że im to wszystko wyjdzie jak najlepiej.
9: Trwa już rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na Dolnym Śląsku listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 15 lipca do godziny 15. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Po trwającym niemal rok remoncie zakończył się remont zabytkowego domu zdrojowego w Sztabnie Zdroju. Budynek, który stał się inspiracją dla sopockiego Grand Hotelu, przeszedł gruntowną termomodernizację. Materiału Jacka Zycha.
10: Rzeczywiście, kiedy zdjęto rusztowania z zabytkowej fasady budynku, wybudowany w 1911 roku dom zdrojowy, wówczas Grand Hotel, wyglądał rzeczywiście zachwycająco. W toku trwających kilkanaście miesięcy prac nie tylko wyczyszczono i wyremontowano fasadę, ale wymieniono też wszystkie okna i zagospodarowano tarasy od strony Parku Zdrojowego.
11: W końcu możemy ugościć naszych gości, kuracjuszy, ale też mieszkańców Szczawna właśnie na tarasie. Jesteśmy w zasadzie przygotowani, czekamy jeszcze na parasole, bo w tej temperaturze jednak warto, żeby one tutaj były i serdecznie zapraszam wszystkich na nasze tarasy. To też jest jeszcze ostatni moment, żeby zerknąć na ogrody, które jeszcze nie są robione, ale za chwilę będą.
10: To Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. I to właśnie ogrody, czyli popularne pergole rozciągające się z tyłu budynku, będą kolejnym krokiem w przywracaniu świetności temu kompleksowi.
11: Nowe pergole, nowe nasadzenia, kilka tysięcy sztuk nowych roślin, centralna część, dalej trawnik z takim potencjałem, żeby organizować tutaj różnego rodzaju festiwale i koncerty, nowe ogrodzenie, zupełnie inne, wracamy do historycznego wyglądu, także ma być to przepiękna i myślę centralna część Szczawna Zdroju.
10: Realizacja projektu, który szacowany jest na kilka milionów złotych, rozpocząć ma się już w sierpniu tego roku, a bardzo charakterystyczny budynek domu zdrojowego w Szczawnie Zdroju był prawdopodobnie wzorowany na wybudowanych 5 lat wcześniej łaźniach Elizy w Karlowych Warach. Z kolei na szczawieńskim projekcie wzorowali się gdańszczanie, projektując sopocki Grand Hotel. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
6: Wczoraj późnym wieczorem koncertem Wojciecha Baranowskiego w Lubaniu zakończył się trwający 3 dni Splot Festival. To duże przedsięwzięcie, zmiana dla miasta i odważny krok, mówi burmistrz Lubania Grzegorz Wieczarek.
3: Tak, chcieliśmy, żeby to było coś niepowtarzalnego, oryginalnego, tak jak Złotoryja ma Pukanie Złocza, tak jak Zgorzelec ma Jakuby, tak jak Bolesławiec ma Święto Ceramiki. Chcieliśmy, żeby coś, co, z czym łączy się miasto, czyli tkactwo, włókiennictwo, i żeby to stare rzemiosło, żeby te tradycje, które były od wieku w Lubaniu, żeby można było je pokazać, żeby to, z czym kojarzyło się nasze miasto na przestrzeni wieków, żeby można było nie tylko przedstawić to mieszkańcom, ale także gościom z zewnątrz. Dlatego też jest to może i odważna, nowa tradycja, ale chcemy, żeby wyrosła się również wydarzenia naszej całej okolicy i żeby to było ubogacenie oferty kulturalnej, ale również i oferty, jeżeli chodzi o wydarzenie wakacyjne naszych terenów.
6: A zatem pierwsza edycja nowej formuły udana i teraz czas na podsumowania oraz wnioski.
3: Zawsze są takie błędy dzieciństwa i te błędy dzieciństwa może i dostrzegamy, ale uważam, że impreza zakończyła się sukcesem, przyjechało dużo gości z zewnątrz, wzbogaciliśmy naszą ofertę kulturalną, byli gości między innymi z Czech, wspaniała orkiestra z Kolina, która zrobiła niezapomniane wrażenie, bardzo wielu mieszkańcom się podobała oraz gościom przyjezdnym. Proszę, żeby w kolejnym roku, żeby przyjechali jeszcze raz. Wiem, że władze Kolina są otwarte na naszą propozycję i liczymy na dalszą współpracę razem z nimi. Zespoły, które przyjechały do nas w tym roku, miały szeroką ofertę muzyczną. Wiele osób wskazywało, że ta oferta powinna być kontynuowana, rozbudowywana. My też tak uważamy. Chcemy, aby nasze miasto nie tylko z muzyką się kojarzyło, ale także i z historią. Żeby ta oferta, która będzie przedstawiona za rok, mogła ściągnąć jeszcze więcej osób do nas i żeby z roku na rok to była nie tylko wizytówka miasta, ale także i całego regionu.
6: Dziękuję. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 10.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
12: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, poczatownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejsza pogoda po tej wczorajszej wygląda dużo lepiej. Zachęca do wyjścia w góry, aczkolwiek te chmury na niebie są troszeczkę niepokojące, ale wybierając się, dobrze wiedzieć też, co tam się dzieje. Oczywiście zacznę od najwyższego szczytu Karkonoszy, czyli od Śnieżki. Temperatur 6 stopni Celsjusza, wiatr północno-zachodni 14 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do 900 metrów momentami. I pełne zachmurzenie. Na szczycie Śnieżki mamy 838,0 hektopaskala i ciśnienie rośnie. Jest nadzieja, że ta pogoda będzie się coraz bardziej poprawiać. Aczkolwiek są przewidywane dzisiaj po południu opady deszczu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością i pełnym zachmurzeniem. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni. Także bezwiecznie też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie. Proszę zwrócić na to uwagę. Oczywiście coś przeciwdeszczowego w plecaku jak najbardziej wskazane. Gorąca prośba przed wyjściem w góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
13: Dzień dobry, ratownik dyżurny GOPR Sudety. W dniu dzisiejszym w Sudetach zachmurzenie umiarkowane. W godzinach popołudniowych mogą pojawić się miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna do 19 stopni Celsjusza, natomiast w szczytowych partiach Sudetów do 7 stopni Celsjusza. W szczytowych partiach Sudetów może pojawić się też silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Zalecamy ostrożność. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
14: Hello Poland, I'm Paweł Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

The Other Ones w muzycznym Radiu 8 minut do godziny 10. Mamy poniedziałek, 6 dzień lipca i choć za oknami pogodowo, to w ogóle lipca nie przypomina to, co się za tymi naszymi oknami dzieje, to obiecujemy, że końcem tego tygodnia, a początkiem weekendu wszystko się zmieni. Opady deszczu przelotne w zasadzie do piątku są prognozowane. Niewielkie, przelotne, porywisty wiatr, między innymi w środę jest tutaj zapisane, ale sobota, niedziela to są temperatury w okolicach 25 stopni i masa słońca. Ekipa Måneskin teraz i za chwilę Patrycja Markowska.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
4: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Denny, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
7: Paliwa drogie i na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce. Dorota Wardecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
8: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula na Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
9: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
8: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
9: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
7: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
5: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
6: Pomidory, ogórki?
5: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
7: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Słuchaczy pragnących jednorazowo lub w ciągu dłuższego okresu uczestniczyć w akcjach charytatywnych na rzecz ciężko chorych dzieci, osób dotkniętych jakimś zdarzeniem losowym, niepełnosprawnościami, ubóstwem, kierujemy do takich portali pomocowych jak zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, Caritas Polska. Waszej uwadze polecamy także organizacje powołane do ratowania skrzywdzonych głównie przez ludzi, zwierząt. Oto przykładowe adresy. Centaurus. Ratujmy zwierzaki. Schroniska dla zwierząt.

0: gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Time to wake up.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.

Starsa i jej najnowsza piosenka zatytułowana Czy będziemy się pamiętać? To polskie melodie, które polecamy waszej uwadze w nowym tygodniu. Na pewno wakacyjnym, rzecz jasna, 17 minut po godzinie 10. Muzyczne Radio Lato i spotkanie z piosenkami, które najbardziej znacie, lubicie. Wielkimi klasykami, wielkimi przebojami w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów po godzinie 11. A do tego czasu jeszcze Dermot Kennedy, Kiss Me, za chwilę Morandi i Sahel z nagraniem Rozbijemy Bank. To była zresztą piosenka, która przez bardzo długi czas podbijała listę top30.pl. Zatem z sentymentalną nutą wracamy do ekipy Sahel. Za chwilę wcześniej Kiss Me, Dermot Kennedy.

0: Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
2: Hey Poler, we are Offenbach and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.
3: Offenbach jeszcze chwilę poczeka, bo 10.30 już minęła, to oznacza, że czas na raport regionalny.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Minęła 10.30, w okolicach 18 stopni, teraz w Jeleniej Górze, nieco więcej we Wrocławiu. 19 dzisiaj, myślę, że to maksymalne wartości, jakie na termometrach zobaczymy. Deszczowo już zrobiło się w okolicach Jeleniej Góry i nie tylko. Te opady deszczu będą się przewijać do późnych popołudniowych, a także nocnych godzin. Generalnie dzisiaj chłodno, deszczowo, mało tego słońca. Zdecydowanie więcej słońca będzie jutro, choć we wtorek również musimy liczyć się z tym, że zachmurzenia jednak mimo wszystko będzie duże. Poprawa pogody na taką iście letnią dopiero, myślę, końcem tygodnia, a w zasadzie na weekend. Do piątku zdecydowanie sporo deszczu, przejaśnień i rozpogodzeń będzie także odrobinę.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
5: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze i kontrowersjach wokół opróżnienia zbiornika Pilchowice, Tauron powołuje Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece i jeziorze. Pierwsze posiedzenie odbędzie się 9 lipca. Organ ma skupić przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców. Jego zadaniem będzie ocena skutków obecnej sytuacji oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań.
6: Wojewoda Dolnośląska wprowadziła czasowy zakaz korzystania z wody rzeki Bóbr na odcinku od Zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. Decyzja została podjęta w związku z wynikami badań laboratoryjnych, które wykazały, że woda na wskazanym odcinku nie spełnia wymagań jakościowych. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny uznał ją za nieprzydatną do kąpieli i rekreacji wodnej oraz niewskazaną do wykorzystywania w celach gospodarczych i do pojenia zwierząt ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
7: Apel do mieszkańców, którzy wypoczywają w pobliżu Zapory Pilchowickiej, ale też planują spływy kajakowe rzeką, o to, aby zmienić te plany, ponieważ powiatowy inspektor sanitarny prewencyjnie zaleca, aby nie korzystać z rzeki Bóbr w celach rekreacyjnych i ogólnie unikać kontaktu.
6: Tauron przekonuje, że modernizacja zapory w Pilchowicach warta blisko 100 milionów złotych ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Spółka podkreśla, że inwestycja była przygotowywana przez ponad 2 lata i prowadzona jest na podstawie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Jednocześnie prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim prowadzi śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika. Postępowanie dotyczy podejrzenia przestępstwa przeciwko środowisku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Legnicka Biblioteka Publiczna promuje czytanie w każdych okolicznościach. Taka forma spędzenia wolnego czasu zawsze wzbogaca.
8: Legnicka Biblioteka i inne podobnie zawsze starają się być jak najbliżej czytelnika, którego szukają wszędzie. Bo jak mówi dyrektor tej Legnickiej, nic tak nie wzbogaca jak wyobraźnię i rozwijanie przez czytanie. Nawet tych w pampersach, którzy jeszcze nie wiedzą, czy skupić się na harlekinie, czy pieluszce.
9: Anna Gontowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Gumińskiego.
10: Czy warto czytać na wakacje i marnować oczy na literę?
9: No, dyrektor pewnie nie do końca wie, bo dyrektor dużo czyta, nie wie natomiast jak czytają legniczanie, a może tylko w jakimś procencie wie. Dochodzimy, jeśli chodzi o czytających, wykorzystujących jakiekolwiek zbiory nasze biblioteczne, to dochodzimy mniej więcej do 15% legniczan. Natomiast legniczanie uwielbiają imprezy biblioteczne. W ubiegłym roku przybyło na różnego rodzaju zajęcia. życia, począwszy od malutkich dzieci jeszcze w pampersach, skończywszy na osobach dorosłych, na spotkaniach autorskich 68 tysięcy ludzi i myślę, że byli to przede wszystkim mieszkańcy Legnicy. Także ja mam swoją teorię, że odbiorcy kultury lubią gotowy produkt. Niekoniecznie chodzi o czytanie książki całej. Chodzi często o spotkanie z autorem, dowiedzenie się, o czym on pisze, zakup książki, pozyskanie autografu i potem może ciekawą rozmowę z przyjaciółmi na temat tego autora.
8: Ja myślałem, że usłyszę o tym, że warto czytać w zasadzie tylko streszczenia.
9: To też jest możliwe oczywiście, ale to nie popłaca na dłuższą metę, bo to naprawdę nie ma przyjemności z czytania. Przecież oprócz tych książek bardzo popularnych i bardzo prościutkich w odbiorze, typu romanse, czy beletrystyka tak zwana kobieca, czy kryminały, czy thrillery, my mamy bardzo dużo książek regionalnych. To jest jakaś setna część może zbiorów naszych. Bardzo bogate zbiory regionalne, bo ciągle mamy wrażenie, że legniczanie jeszcze za mało wiedzą o swoim mieście i regionie. Myślę, że ciągle jeszcze jest to wyzwanie przed biblioteką i innymi instytucjami kultury, żeby pokazywać, że nasze miasto jest piękne, ważne i warto o nim czytać.
8: Szczepan Gna, Muzyczne Radio.
5: Powraca sprawa Walabi, małego kangura, który uciekł przed kilkoma tygodniami z zoo w Łącznej. Kangur był ponownie widziany w miejscowości Olszyny koło Chełmska Śląskiego.
11: Przypomnijmy, o sprawie uciekiniera informowaliśmy na naszej antenie przed dwoma tygodniami. Wtedy na Skałkach Gorzeszowskich jeden z turystów nagrał kangura, który znajdował się na drodze szutrowej do Olszyn. Kilka dni później zareagowało nadleśnictwo Kamienna Góra, które poprosiło gminę Kamienna Góra o zajęcie się sprawą. Gmina powołała sztab kryzysowy i w mediach opublikowała informację z prośbą o zgłaszanie do gminy faktów zauważenia zwierzęcia. Były też tam podane telefony. Nagraliśmy też deklarację dyrektora zoo w Łącznej, który mówił, że w przypadku zauważenia kangura przyjadą i uśpią zwierzę. W nocy z piątku na sobotę mieszkaniec Olszyn zauważył walabię w miejscu, gdzie wcześniej wyrzucił arbuza. Zadzwonił do Fundacji Zwierzaki Bezdomniaki w Lubawce, której pracownica powiadomiła zoo w Łącznej oraz służby. Niestety nikt nie pojawił się na miejscu i nie zareagował na zgłoszenie. Czy kangur skończy pod kołami samochodu, czy zostanie zagryziony przez dzikie, wałęsające się psy? Do tematu wrócimy, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
5: Dziękuję, to wszystkie informacje, jeżeli chodzi o przedpołudniowe raporty regionalne na antenie Muzycznego Radia. Kolejna dawka informacji od nas po południu.
0: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
4: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Leniwiec i nowość od ekipy, którą doskonale znamy już z fal muzycznego radia Skala w kwadrans do godziny 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Co godzinę od teraz Urzel, David Guetta, French Montana i Shine.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: W takim rytmie to śmiało możemy otwierać poniedziałkowe popołudnie. Za nieco ponad godzinę na pewno będziemy mogli powiedzieć wam, że pierwszy dzień tego tygodnia roboczy zbliża się powoli do końca, no ale to nieco później, bo na razie pewnie wszystkie ręce na pokład i ciężko pracujecie i wykonujecie swoje obowiązki i zadania. No to my gramy, a tych hitów więcej będzie zdecydowanie po 11 w niezapomnianych hitach wszechczasów. To taki program w Muzycznym Radiu, gdzie sięgamy po wszystkie te utwory, które znacie, które my wam polecamy i które na pewno na falach Muzycznego Radia okazały się niezłymi muzycznymi perełkami. Do tego czasu, bo program wystartuje za nieco ponad 5 minut, do tego czasu jeszcze posłuchajcie po polsku, teraz zagramy.
1: Cześć, z tej strony Kuba Kawalec, zespół Happy Set. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 11.
1: Czas na wiadomości.
3: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków. Wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos. Chińska sonda dotarła do meteorytu. Dorota Wardecka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
4: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym dziewięciopiętrowy blok mieszkalny.
5: Ja na prawo.
4: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
3: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
6: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
3: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Woszkiewicz.
7: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w 5 secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek, obrończyni tytułu. Odpadła już w 3 rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
8: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
7: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
3: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla

Manam i Cykady na Cykladach w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Idealnie pasuje nam tytuł programu m.in. do tej piosenki, a to dopiero początek, bo do godziny 13 sięgać będziemy właśnie po całą masę takich dźwięków, które na pewno doskonale znacie. To przecież wielkie hity Girlsy, a Queen i Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Nosowska, Bezsenni do godziny 11.30. To są melodie, które na pewno u nas...

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Hit Hunter Revolution in Paradise w muzycznym radiu, 28 minut do południa. Zerknijmy zatem na prognozy pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: 6 lipca w kalendarzu, choć tego lata zupełnie nie czujemy, ponieważ od kilku ostatnich dni opady deszczu królują. Nie inaczej jest dzisiaj. Temperatura maksymalna tylko w okolicach 18 stopni. Zachmurzenie duże na Dolnym Śląsku. Przelotne opady deszczu, które właśnie minęły Jelenią Górę i zbliżają się w stronę Legnicy i Wałbrzycha. Te komórki deszczowe będą pojawiały się do późnych nocnych, w zasadzie myślę nawet godzin. Jutro, wtorek pod znakiem kolejnych opadów deszczu, przelotnych, niewielkich, ale jednak jutro zdecydowanie ciepło, bo po południu temperatury w okolicach nawet 24 stopni. Jeśli pytacie o słońce i o poprawę pogody, myślę, że od piątku będziemy mogli już liczyć na znaczną poprawę i powrót takiego lata. Do tego piątku wszystko jest jeszcze z takim wielkim znakiem zapytania. W okolicach środy opady deszczu i mocniejszy wiatr. Te porywy na ten moment w okolicach 60-70 km na godzinę, ale tutaj przypomnę, na ten moment pogoda potrafi nam się zmieniać dosłownie z godziny na godzinę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: Wielkanocy. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Kombi Avignon w Muzycznym Radiu, 14 minut do południa, niezapomniane hity wszechczasów, u nas wielkie klasyki i melodie, właśnie jak ta piosenka Kombi Avignon. Zresztą zawsze jak słyszę to nagranie, to kojarzy nam się to z wakacjami, kojarzy nam się to z latem, inaczej być nie może, o tym zresztą ta piosenka jest, a u nas teraz...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Urzel, David Guetta, French Montana i Shine.

0: Użali David Guetta, niesamowicie wakacyjny numer, który będziemy wam w muzycznym radiu polecać coraz częściej. To właśnie Shine, 11 minut do 12. Wracamy do programu Niezapomniane Hity Wszechczasów.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Paul McCartney i Michael Jackson.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona czuje we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Wimbledon już bez Polaków. Miriam Lipińska. Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
5: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
4: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
6: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
7: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
8: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
7: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
4: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.
2: To były wiadomości. Muzyka.
3: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Man at Work w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Who Can It Be Now? 20 minut po godzinie 12. My otworzyliśmy już poniedziałkowe popołudnie i 6 dzień lipca. Dziś w kalendarzach zapisano, a to oznacza, że będziemy sięgać po kolejne melodie, które na pewno znacie z fal muzycznego radia i nie tylko, bo to są utwory, do których zresztą wszyscy się chyba bawiliśmy. Lub znamy je na przykład z hit planetarnej listy, gdzie zajmowały najwyższe pozycje. Lady Punk, Zostawcie Titanica już za chwilę do pośpiewania, tak żeby czas ten w pracy oczywiście troszeczkę szybciej minął. Za chwilę Kygo, Imagine Dragons, Stars Will, a my oglądamy bardzo dokładnie prognozy pogody, które, uwierzcie mi na słowo, zmieniają się z godziny na godzinę. Na pewno końcówka tego tygodnia już taka letnia będzie, natomiast kilka najbliższych dni pod znakiem silniejszych porywów wiatru od jutra, jutrzejsza wtorkowa noc i środa pod względem silniejszych porywów wiatru, natomiast deszcz do środy włącznie jest prognozowany, przejściowy, niewielki, ale jednak.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla Was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: 12.30 punktualnie na termometrach w okolicach 17 stopni. Deszczowo i pochmurno na Dolnym Śląsku, choć będą zdecydowanie miejsca, gdzie przejaśnienia i rozpogodzenia mogą się pojawiać. Nie inaczej będzie jutro i w środę. Niestety nieco bardziej porywisty wiatr prognozowany jest we wtorek w nocy i w środę w ciągu dnia. Od czwartku dopiero w zasadzie piątku chyba można powiedzieć o poprawie pogody. W piątek 24 stopnie, sobota 25 i tak dalej, więc piękny weekend nam się zapowiada. Wracając do tego, co tu i teraz, niestety musimy jeszcze kilka deszczowych dni przeżyć.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawiania Tarkota.
6: Jest prokuratorskie śledztwo mające na celu sprawdzenie, kto zawinił w sprawie śnięcia ryb w rzece Bóbr oraz zanieczyszczenia tej rzeki w związku z remontem zapory pilchowickiej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
7: Prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim 3 lipca wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w zbiorniku wodnym Pilichowicach nieznaną substancją w takiej ilości lub w takiej postaci, które może stanowić zagrożenie dla życia albo zdrowia człowieka, albo w istotny sposób obniżyć jakość wody lub doprowadzić do zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To śledztwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jego prowadzenie prokurator powierzył Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, wydając stosowne zarządzenie i wskazując czynności do wykonania. W pierwszej kolejności konieczne jest tutaj zabezpieczenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji remontu tamy, ustalenie osób, które wydawały zgodę na poszczególne etapy tych prac remontowych, a następnie wykonanie z ich udziałem czynności procesowych. Policjanci na polecenie prokuratora dokonali już wstępnych oględzin miejsca zdarzenia. Pobrali również niezależnie od WIOŚ-u próbki wody do badań laboratoryjnych i w oparciu właśnie o te materiały, które dotychczas policjanci zebrali, przedłożyli prokuratorowi. Prokurator z urzędu wszczął w tej sprawie śledztwo, uznając, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa właśnie tego z artykułu 182 Kodeksu Karnego.
6: Teraz Kłodzko, gdzie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami miasta. Podczas wystąpienia polityk ostro skrytykował obecny rząd koalicyjny oraz przedstawił Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Wizycie towarzyszyły głośne protesty przeciwników i okrzyki zwolenników opozycji. W Kłodzku był nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak, główna oś kłodzkiej konwencji PiS została oparta na radykalnej krytyce moralnej i prawnej obecnego obozu władzy pod przewodnictwem Donalda Tuska. Politycy PiS, odwołując się do afery zoofilskiej i pedofilskiej w Kłodzku oraz sytuacji wokół Szpitala Południowego w Warszawie, dążyli do przedstawienia obecnej koalicji jako formacji działającej na szkodę państwa, zapowiadając jednocześnie jej całkowite rozliczenie po ewentualnym powrocie do władzy.
9: My nie wracamy po zęby. My wracamy po to, żeby państwo postawiło na nogi, żeby przywrócić wielkie inwestycje, żeby dawać coraz więcej dobrej pracy młodym ludziom i starszym ludziom, wszystkim Polakom, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby zapewnić dużo mniejsze ceny energii, ciepła systemowego w waszych mieszkaniach. To jest nasz cel podstawowy, ale on może być zrealizowany tylko wówczas, kiedy jednak będą mu towarzyszyły rozliczenia zgodne z prawem. Tych, którzy prawo jawnie łamią.
2: Musimy ludzi, którzy prowadzą politykę w gruncie rzeczy w imieniu i w interesie innego państwa, czyli Niemiec, od władzy odpędzić. I to odpędzić nie na 4 lata, nie na 8 lat, tylko na zawsze.
8: To prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a wcześniej Przemysław Czarnek. Drugim elementem kuckiego spotkania było wezwanie do pełnej integracji obozu konserwatywnego. Jarosław Kaczyński wprost sformułował tezę, że warunkiem koniecznym do odsunięcia obecnego rządu i zmiany kierunku politycznego kraju jest stworzenie zjednoczonego frontu, który zrzeszy nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również mniejsze formacje o profilu prawicowym i patriotycznym.
2: Kwestia jedności. Szanowni Państwo, żądajcie tego. Macie prawo tego żądać. Macie prawo tego żądać jako polscy patrioci, żebyśmy poszli razem, bo tylko wtedy zwycięstwo jest pewne.
8: Spotkanie w Kłodzku zakończyło się apelem o stworzenie szerokiego frontu patriotycznego pod wodzą Zjednoczonej Prawicy. Widać wyraźnie, że PiS rezygnuje z tonowania nastrojów, stawiając na maksymalną polaryzację i mobilizację twardego elektoratu. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: I powracamy jeszcze do Lubania, gdzie w ciągu minionych 3 dni miasto tętniło życiem. Rynek i przylegające ulice opanował splot festiwal. Atrakcji było mnóstwo, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Frekwencja dopisała mimo kapryśnej pogody, mówi dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Grażyna Glodek.
10: Wydaje mi się, że mimo tej naprawdę zmiennej pogody, która mogłaby przegonić wszystkich na 4 strony świata, mamy już miłośników tego wydarzenia, który splata rzeczywiście zabawę, tradycje, dobry nastrój i chęć spotykania się wśród znajomych, wśród bliskich i spędzania wolnego czasu razem.
6: Splot to oprócz wystaw, pokazów, warsztatów także muzyka. W 3-dniowe święto została wpleciona Lawa, impreza, z której Lubań słynie. A było różnorodnie. Piątek upłynął pod znakiem orkiestry Dętych, sobotę gwiazdą wieczoru był Big Cyc. Wczoraj na zakończenie festiwalu zaśpiewał Wojciech Baranowski. Czy tego połączenia imprez możemy spodziewać się za rok?
10: Myślę, że na pewno w przyszłym roku będziemy jeszcze wspólnie grać. Natomiast już za 2 lata, jestem o tym przekonana, Lawa powróci na amfiteatr. No i tam rozbrzmi nowy dźwiękami.
6: A my powrócimy z kolejnymi doniesieniami z regionu na antenę Muzycznego Radia za niespełna godzina. Właściwie zrobi to Bada Nowicka i w jej imieniu zapraszam na informacyjną popołudniówkę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne radio. Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
10: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Użel, David Guetta i French Montana z utworem Shine. Po raz kolejny nasz dzisiejszy hit tip. Mocno wakacyjny numer, po który będziemy coraz częściej sięgać.

Użeli David Guetta, French Montana, Shine dziś w muzycznym radiu co godzinę i za niecałe 60 minut ponownie będziemy mogli się z tym utworem spotkać. Teraz spotkamy się z projektem Empire of the Sun, We Are the People, Shania Twain za chwilę i do godziny 13 jeszcze na pewno jakiś polski utwór będzie wam towarzyszył i nam. Ja za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Sebastian Wysoczański, udanego popołudnia życzę. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Firma Alvi ATG w Jeleniej Górze zatrudni osoby na stanowisko operatorka-operator maszyn szwalniczych. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 75 730 3690 75 730 36 27.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
0: Czas na wiadomości.
3: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Tallina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. To obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem straszaka i zachodniej propagandy.
4: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
3: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZA napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
5: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
3: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: W

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
1: Cześć, tu Przebiśniegi. Słuchacie muzycznego radia.

0: przebiśniegino i melatonina w dzień.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A dziś w ciągu dnia tej melatoniny może pojawić się dużo więcej, no bo słońca mamy jak na lekarstwo i jednocześnie mamy poniedziałek, 6 dzień lipca, cykl zaczyna się od nowa, no ale przynajmniej jeszcze mamy chwilę oddechu od żaru, który leje się z nieba i lał się będzie w najbliższym czasie. Słońce pokaże nam jeszcze, na co je stać, niczym w utworze Piotra Kupichy. Ja witam was

0: naszych radiowych progach Patryk Łasica. Dzień dobry, mamy 16 minut po godzinie 13, a przed nami jak zawsze popołudnie pełne najlepszych muzycznych emocji. Koniecznie bądźcie dziś z nami, szczególnie teraz, bo dowiecie się, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
1: Muzyczne radio. Music News.
2: Jeśli pytacie, czy Mary z Polski pojawi się dziś u nas, to odpowiadam tak. Podobnie jak lubiany przez słuchaczy muzycznego radia Wiktor Waligura. Powiemy wam także o powrocie Brandona Flowersa, jak również o kolejnych wakacyjnych premierach, jakie na dobre trafiły na nasze radiowe fale. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Mary z Polski zaprezentowała swój nowy singiel Manekiny, który otwiera projekt Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w ramach którego wokalistka interpretuje utwory kultowych polskich zespołów. Manekiny są pierwszą zapowiedzią projektu i jednocześnie nowym spojrzeniem na twórczość Kontroli W. Mary z Polski postanowiła połączyć charakterystyczną dla siebie wrażliwość z surową energią i alternatywnym duchem lat 80., przywracając słuchaczom muzykę nieco zapomnianych przedstawicieli polskiej sceny nowofalowej. Za produkcję nowej wersji utworu odpowiada No Echoes, wieloletni współpracownik i przyjaciel artystki. Efektem jest odświeżona interpretacja, która zachowuje ducha oryginału, jednocześnie nadając mu współczesny charakter. Jak przyznaje sama Mary, odkrycie twórczości Kontroli W było dla niej sporym zaskoczeniem. Artystka podkreśla, że od razu zachwyciły ją nieoczywiste teksty, punkowa energia i ponadczasowe brzmienie zespołu. To właśnie fascynacja ich twórczością sprawiła, że postanowiła przybliżyć ją nowemu pokoleniu słuchaczy. Premiera Manekinów to dopiero początek projektu. Najbliższą okazją do usłyszenia utworu na żywo będzie występ Mary z Polski podczas Jarocińskiego Festiwalu. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowych nagrań. Po dekadzie przerwy Brandon Flowers wraca z najbardziej osobistym solowym albumem w karierze. Thrasher to muzyczna podróż do rodzinnego Utah, pełna wspomnień amerykańskich krajobrazów i historii, które ukształtowały lidera The Killers. Pierwszym zwiastunem wydawnictwa jest single Plans. Zakotwiczony we wspomnieniach dzieciństwa spędzonego w niewielkim miasteczku Nephi w stanie Utah, album stanowi idealne tło dla najbardziej osobistych i emocjonalnych tekstów w dotychczasowej twórczości Brandona. Pierwszym singlem promującym jest wspomniany utwór Plans. Im jestem starszy, tym częściej wracam do muzyki mojego ojca. Nazywał ją country western. Odkrywam, że historie, które noszę w sobie, najlepiej odnajdują się właśnie w tej pięknej amerykańskiej tradycji, powiedział Brandon Flowers. Wracamy na nasz rodzimy rynek. Po ogromnym sukcesie singli Cztery pory roku i Chciałbym być kotem przyszedł czas na trzeci numer z nadchodzącego albumu tego artysty. O kim mowa? Wiktor Waligura. Dokładnie tak. To właśnie on rozpoczął wakacyjny sezon przebojowym numerem To jest to, czyli kolejną historią miłosną, tym razem opowiadającą o początkach relacji, pierwszych motylach w brzuchu i ekscytującej niepewności z nimi związanej. Miłosna tematyka wszystkich dotychczasowych singli jest nieprzypadkowa. Nadchodzący album młodego artysty będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości. Wiktor wcieli się tym razem w rolę narratora i myśliciela, który w piosenkach spisuje obserwacje okołozwiązkowych sytuacji, emocji i doświadczeń. Zupełnie jak zbiór historii spisanych w miłosnych listach różnych ludzi, jednocześnie osobistych, a przy tym niezwykle uniwersalnych. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery, jakie na dobre wylądowały na playliście muzycznego radia. Studio Killers z nagraniem Let's Not Talk About Our Feelings. Gromi jego nowe nagranie FLH i Dominik Dudek z piosenką Midnight Echoes. Tomek Dudkiewicz i Music News dziękujemy za teraz, zapraszamy na później i oczywiście wakacyjnie was pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i czas podsumować tę dawkę informacji, oczywiście odpowiednią premierą, a dzisiejsza będzie naprawdę wyjątkowa, bo przeniesiemy się wraz z nią prosto do Brazylii, gdzie przywitają nas A-Log i Jennifer Lopez. Przed nami najnowsze Everything's Fine, do posłuchania także na Hit Planecie.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 13.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Jak jest za oknami, każdy myślę widzi. Fajerwerków nie ma, słońca tym bardziej. Termometry wskazują obecnie około 21 stopni. Są to dzisiejsze wartości maksymalne. Najchłodniej 16 w okolicach Szklarskiej Poręby i dziś dość szybko zacznie się ochładzać przez intensywne zachmurzenie, które utrzyma się przez najbliższe 3 dni. W związku z nim mogą pojawić się także opady deszczu, na szczęście przelotne i niezbyt intensywne. Ciśnienie obniża się na barometrach 1015 hektopaskali i w trendzie spadkowym pozostanie. Wiatr intensywny, wschodni, porywy do 50 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie już Beata Nowicka.
7: Ponad 170 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i remontowe dwóch kościołów w gminie Lubin. Inauguracyjna edycja Fajfów Cieplickich 2026 i wystawa Magia Szkła i Piękno Cyny w ramach tegorocznego Lwóweckiego Lata Agatowego.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zapraszam na informacje. Wójt lubińskiej gminy Norbert Grabowski podpisał z proboszczami umowy na dotacje na remonty dwóch kościołów. Łączna wartość umów na prace konserwatorskie i remontowe to ponad 170 tysięcy złotych.
8: Dotacja trafi do parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie oraz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych. O szczegółach mówi rzecznik gminy Sylwia Rozkosz.
9: Pierwsza z dotacji będzie przeznaczona na remont dachu w kościele filialnym w Gorzycy. To już czwarty etap prac, które zostaną tam przeprowadzone z finansowym udziałem gminy Lubin. Natomiast parafia w Szklarach Górnych przeznaczy pieniądze na konserwację kamiennej posadzki w kaplicy maryjnej w tym kościele. Warto też dodać, że na wniosek wójta Norberta Grabowskiego kolejne 100 tysięcy złotych ma jeszcze otrzymać w tym roku parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Miłoradzicach. To będzie dotacja na remont elewacji i ścian zewnętrznych kościoła filialnego w Gogołowicach.
8: Będzie to trzeci etap, czyli elewacja ściany południowej wraz z kruchtą. Całość tego etapu ma kosztować prawie 230 tysięcy złotych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Magia Szkła i Piękno Cyny to główna wystawa tegorocznego Lwóweckiego Lata Agatowego. W jednej z reprezentacyjnych sal Lwóweckiego Ratusza w kilku gablotach zaprezentuje część swojej kolekcji starego szkła, mówi autor ekspozycji Stanisław Kornafel.
10: Nieprzypadkowy zbiór, który ma jak najpełniej magię tego tworzywa pokazać. Stała wystawa, jak wiadomo, jest stacji turystycznej Orle, natomiast druga część mojej autorskiej wystawy w Lwówku, Piękno Cyny, jest to moja kolekcja naczyń cynowych, którą będę prezentował po raz pierwszy. Również naczynia produkowane we Lwówku, czy w różnych innych ośrodkach konwisarskich tutaj na terenie Dolnego Śląska, na terenie Łużyc, na terenie Saksonii. Uważam, że jedno z drugim się łączy. Tych różnych melanży szkło syna bardzo ciekawych pokażę sporo. Serdecznie zapraszam również do zorganizowanej przez Sudeckie Bractwo Walońskie piwnicy Alchemika w przepięknych podziemiach Łóweckiego Ratusza, w pomieszczeniu, gdzie w ogóle zachowała się stara średniowieczna studnia. W mroku tych lochów pokażemy, jak mógł wyglądać gabinet alchemika. Będą różne oczywiście alchemiczne działania. Po prostu będzie magicznie. Pogoda gwarantowana i już niebawem widzimy się w Lwówku Śląskim.
7: Wystawa powstaje w ramach tegorocznego Lwóweckiego Lata Agatowego, które startuje 10 lipca i podczas 3 dni na odwiedzających będzie czekać szereg atrakcji. Jakich to można sprawdzić na stronie internetowej Muzycznego Radia. W Parku Norweskim w Jeleniej Górze Cieplicach odbyła się inauguracyjna edycja Fajfów Cieplickich 2026, organizowane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury Przystań Twórczą. Taneczne spotkania od razu przyciągnęły licznych mieszkańców Jeleniej Góry, turystów i kuracjuszy, którzy chcieli spędzić letni wieczór w rytm gorącej, zmysłowej muzyki.
11: Ewelina Marciniak, Przystań Twórcza, Jeleniogórskie Centrum Kultury.
12: Jak co roku, można powiedzieć, wracamy do Parku Norweskiego i zapraszamy co piątek.
11: Zapraszamy co piątek bardzo, bardzo serdecznie i oczywiście muzycznie i tanecznie. Tańczą wszyscy, od najmłodszych po takich, którzy mają 150 lat. Znajdzie się muzyka i dla tych, którzy lubią muzykę nowoczesną i współczesną. Znajdzie się muzyka dla tych, którzy lubią gorące rytmy, salsę, baciatę i tego typu przepiękne utwory. Znajdzie się też muzyka dla tych, którzy wolą takie bardziej klasyczne i te, które były dawniej, a cały czas nie straciły na wartości. Kochani, przychodźcie, park należy do nas. I taniec należy do nas. To są bezpłatne lekcje tańca. Prowadzone są w dość prosty sposób. Wydaje mi się, że każdy może sprawdzić i zarazić się tańcem.
13: Dzień dobry, Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka, Katarzyna Cieślak. Każdy jak najbardziej może przyjść, potańczyć, ponieważ są kroki podstawowe tych tańców. I dla osób, które nigdy nie tańczyły, i dla osób, które tańczyły, też świetnie się pobawią przy okazji w tym pięknym miejscu. Także zapraszamy bardzo serdecznie co piątek.
7: Organizatorzy zapraszają w każdy wakacyjny piątek od godziny 17 do 20.30. A kolejny raport na naszej antenie o 14.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
6: Po reklamie.

0: to było wideo i ktoś nowy, można powiedzieć nawet dosłownie, bo przed nami naprawdę ciekawa ekipa, dwie nowe postacie, French Montana, Adrian Martin, ale dwie twarze, które znacie i kochacie, i to jest David Guetta i Usual. No i panowie przychodzą nam z poniedziałkową pierwszą pomocą i zdecydowanie przybliżą nam klimat słonecznych, piaszczystych plaż. Dajcie głośniej, no i koniecznie posłuchajcie przed nami najnowsze Shine.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Radio Nowy Hymn od Farruko Pepas. Zbliżamy się do godziny 14, no ale to jeszcze nie ten moment wyczekiwany przez wszystkich pracujących na pierwszą zmianę, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i na pewno wam wyjdzie, bo z muzycznym radiem już teraz jest po robocie. Przywitajmy Meza.
1: Cześć, tu Mezo, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Po robocie

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na Lwóweckie Lato Agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty, m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, Lwóweckie Lato Agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy. Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
6: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
5: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
7: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
5: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
8: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
5: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Robert Gawliński.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Myślę, że nie stało się nic, no odrobina wyparcia przy okazji poniedziałku w kalendarzu może być pomocna, ale uspokoję, bo już większa jego część za nami, a przed nami także w pełni darmowa i ekspresowa podróż do Ameryki Południowej. Przeniesiemy się teraz w towarzystwo dwóch wielkich gwiazd, A-Loka i Jennifer Lopez, która po raz kolejny przeżywa swój muzyczny renesans. Ostatnio liczba jej słuchaczy tylko na samym Spotify wzrosła o ponad 50 milionów w miesiąc. No i to właśnie oni stworzyli utwór Everything's Fine, czyli wszystko w porządku. No i niech zostanie to naszym poniedziałkowym motto.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Szagi, Rani, Karaibskie Plany. No a na Dolnym Śląsku, cytując prognozę Doroty Wellman, pada deszczyk, popaduje, kto mnie w nosek pocałuje. Nieprzypadkowo cytuję Dorotę, bo dziś Światowy Dzień Pocałunku, warto o tym pamiętać. A jak długo popada ten deszczyk i czy będzie to deszcz niespokojny, czy wręcz przeciwnie, opowiemy wam za moment przy okazji raportu regionalnego. Odwiedzimy tam także Wałbrzych i Zaporę Pilichowicką, ale najpierw jeszcze posłuchajmy Dawida Podsiadło w najnowszym wydaniu. Pozycja, którą fani określają jako najpiękniejszy, miłosny utwór z jego repertuaru, Na Błysk.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Radio Lato. Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
3: Minęła godzina 14:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na Dolnym Śląsku średnio 22 stopnie i miłe zaskoczenie, bo miało być maksymalnie 21. Co prawda wartości odczuwalne są dużo niższe w okolicach 18 przez obecność zachmurzenia i intensywny wiatr, który w porywach sięga nawet do 50 km na godzinę. Średnia jest o połowę niższa. W godzinach wieczornych będzie słabszy. Zachód rozpocznie się 7 minut po godzinie 21, a temperatura w nocy wyniesie od 11 do 14 stopni. Jeśli chodzi o opady deszczu, będą one przelotne i pozostaną z nami do środy. Niezbyt duża intensywność, największa jest prognozowana na wtorek.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A teraz czas na kolejną wycieczkę po regionie. Naszym przewodnikiem będzie Beata Nowicka.
5: Miasto Wałbrzych inwestuje w remonty starych kamienic.
6: Na wyburzenie starych budynków nie zgadza się konserwator zabytków.
7: Oczywiście, że to nie są łatwe inwestycje.
5: Legnica i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
8: 89 z języka polskiego, 96 z języka angielskiego.
5: A na początek jeszcze raz Zapora Pilchowicka, gdzie odbyła się konferencja prasowa parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Jeleniogórskiej. Tematem spotkania z mediami była katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr.
9: No, piękny klimat, piękne tereny. Zbiornik Pilchowice, Zapora, rzeka Bóbr.
5: Poseł Przemysław Czarnek.
9: I potężna katastrofa, tylko nie katastrofa naturalna taka, jaka miała miejsce na Odrze kilka lat temu, kiedy byliśmy potężnie atakowani przez te same panie, które dzisiaj powinny natychmiast podać się do dymisji, pani Henik-Kloska i pani Zielińska. Tylko katastrofa, która wynika z faktu kompletnego braku nadzoru nad działalnością spółki Tauron i nad działalnością bardzo potrzebną, dlatego że modernizacja tej zapory, spowodowanie większej przepustowości tej zapory po to, żeby te tereny, które są narażone na powódź, były lepiej chronione, ta modernizacja jest konieczna, dlatego w 2021 roku w listopadzie wydane było pozwolenie wodnoprawne na te prace modernizacyjne. Natomiast fakt, że w nadzorze nad tymi pracami nie dopilnowano tych prac i w sytuacji, kiedy prognozy meteorologiczne wskazywały na falę upałów, nie doprowadzono do tego, żeby poziom wody był wyższy i żeby nie doszło do obniżenia wartości tlenu czy ilości tlenu w tej wodzie, to jest wina bezpośrednio Tauronu i nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pani Henik-Kloski, pani Zielińskiej są winne temu, że stąd do tej pory wydobyto 15 ton śniętych ryb.
10: Bez nagłośnienia tych kwestii nie, może nie być działania.
5: Posłanka Marzena Machałek.
10: jesteśmy przekonani, że to ludzie, którzy zauważyli, co się tu dzieje, doprowadzili do tego, że media się tym zainteresowały. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy, bo inaczej być może byśmy o tym nie wiedzieli albo byłoby to zamiecione pod dywan. Bardzo ważna kwestia, bardzo ważna sprawa, szczególnie jest to dla mnie ważne jako mieszkanki Jeleniej Góry, mieszkanki ziemi jeleniogórskiej.
0: Muzyczne radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz Wałbrzych, gdzie spod rusztowań wyłoniła się stojąca przy ulicy Matejki nowo wyremontowana kamienica. Miasto wydaje dziesiątki milionów na remonty tego typu kamienic, a przygląda się temu Jacek Zych.
6: Rzeczywiście polityka mieszkaniowa miasta zakłada oddanie w ciągu najbliższych kilku lat co najmniej kilkuset nowych mieszkań komunalnych. Spora część z nich to właśnie zabytkowe kamienice z przełomu XIX i XX wieku. Chociaż ich remont ciągnie za sobą gigantyczne koszty, na wyburzenie starych budynków nie zgadza się konserwator zabytków.
7: Oczywiście, że to nie są łatwe inwestycje. Łatwiej jest wybudować nowy budynek z nowych materiałów technologicznych. Łatwiej, szybciej i taniej. Natomiast jak mamy takie budynki jak te przy ulicy Starej, objęte ochroną konserwatorską, gdzie konserwator nie pozwala ich wyburzyć. Nic tam innego nie pozostaje, jak je tylko pieczołowicie wyremontować. Tak naprawdę wszystko z zewnątrz jest wyburzane i na nowo wybudowywane. Czyli nowy układ funkcjonalny, nowe klatki schodowe, ściany są docieplone, nowe dachy.
6: To Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha, odpowiedzialny za inwestycje. Proces remontowania starych kamienic w Wałbrzychu trwa od kilku lat. Dziś remontowanych lub przygotowywanych do remontu jest kilka kolejnych takich budynków.
7: Obecnie mamy w budowie kamienice przy Armii Krajowej 5, Armii Krajowej 9, Braci Śniadecki 2. Jest przebudowana kamienica przy ulicy Pankiewicza, przy ulicy Brzechwy. Szykujemy kolejny przetarg na Mickiewicza 2A. A jeszcze mamy gotowe projekty na Piotra Skargi 7, 8, 9, 10. Mamy całe osiedle osiedleńców, gdzie chcemy zaraz ogłosić przetargi.
6: Jeszcze dekadę temu w Wałbrzychu na mieszkania komunalne czekało około 1000 osób. Dziś ta lista skróciła się do 150-200 chętnych i od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. Mieszkaniami zainteresowani są porówno seniorzy, jak i osoby młode. Z Wałbrzycha Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Na ten dzień uczniowie czekali od maja. Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów, które były dla nich pierwszym tak ważnym sprawdzianem wiedzy. Teraz od liczby zdobytych punktów zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej.
8: Mi bardzo dobrze poszło, odetchnąłem z ulgą. Na pewno było miłym zaskoczeniem. 89 z języka polskiego, 96 z języka angielskiego i 90% z matematyki.
12: Egzamin ósmoklasisty w tym roku naszym uczniom poszedł bardzo dobrze, zresztą jak co roku. Ojciec Andrzej Łaniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Franciszka w Legnicy. Nasi uczniowie zdobyli bardzo dobre wyniki. Większość z nich, wszystkie wyniki ma powyżej 70-80%, więc są to naprawdę dobre wyniki. Jestem przekonany, że to, co osiągnęli dzięki swojej pracy, ale także pomocy naszych nauczycieli i szkoły, pozwoli im zdobyć jeszcze lepsze wykształcenie w dobrych szkołach, tak żeby to wszystko, co sobie zamarzyli, zaplanowali ze szkołami średnimi, że im to wszystko wyjdzie jak najlepiej.
13: Trwa już rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na Dolnym Śląsku listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 15 lipca do godziny 15. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: A to był Dreamland, porcja porządnego polskiego hip-hopu. No i teraz także hip-hop, ale w wersji elektronicznej. Przywitają nas dwie klubowe legendy, Urzel i David Guetta, a oprócz niego, oprócz nich z rapowego świata, także French Montana, raper i na wokalu Adan Martin. Połączenie bardzo ciekawe, jestem pewien, że was również zaciekawi, a jeśli wpadnie wam w ucho, to koniecznie zagłosujcie na ten numer na naszej hit planecie. Przed nami Shine.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Bardzo ciekawa propozycja. French Montana, raper Aiden Martin, no i dwie klubowe ikony David Guetta i Usual. Spojrzałem w międzyczasie na nasz muzyczny kalendarz, no i tak się złożyło, że dziś, 6 lipca, wypada nam 51. rocznica urodzin 50 Centa, legendy amerykańskiej hip-hopowej sceny. No i aż mi się taki suchar przypomniał. Przychodzi córka do taty i mówi: tato, dałbyś mi na bilet na koncert 50 Centa? A ojciec odpowiada: masz dolara i weź też siostrę. No, miejmy nadzieję, że pomoże z deszczowymi chmurami, bo sucho się na pewno zrobiło. Życzymy mu oczywiście wszystkiego, co najlepsze, i posłuchajmy czegoś z aktualnego repertuaru. Będzie to Dewu, które stworzył wraz z Pop Smoke'iem.
0: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra. Miriam Lipińska. I jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
4: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
3: Mówi Mariusz Błaszczak z PiSu. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiSu za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
5: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi.
3: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego. Ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
6: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i no, nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
3: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. MSWiA podsumowało działanie aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Od początku roku aplikacja wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
7: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 m2 kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
3: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, mobile. Witajcie. Przed nami kolejny tydzień na drogach w czasie wakacji. Dziś w programie holowanie auta za granicą i asystans i ceny paliw po CPN-ie. Arek Włodarski gotowi, to ruszamy.
0: Autoradio.
1: No, zgodnie z zapowiedziami, oczekiwaniami ceny paliw mocno wystrzeliły po wygaszeniu rządowego programu ceny paliw niżej. Wzrosty robią wrażenie. Litr benzyny 95 kosztował ostatnio średnio 6,79 zł, a litr oleju napędowego na granicy 7 zł, tak wynika z analizy e-petrol.pl. A to oznacza tygodniowy wzrost o niemal 90 groszy, a gdzieniegdzie nawet o złotówkę. Wygaszenie pomocowego programu dla kierowców, który kosztował budżet państwa 4,7 mld około, szybko przełożył się na ceny na pylonach. I to w momencie, gdy kierowcy ruszyli w wakacyjne trasy.
0: Aktualności.
1: Ale program CPN od samego początku było to bardzo jasno komunikowane, czytamy na Business Insider, był pakietem tymczasowym związanym z wojną na Bliskim Wschodzie, gdy ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów, tłumaczy decyzję minister Andrzej Domański. Pakiet został wprowadzony po wybuchu wojny USA z Iranem. Obecnie jednak sytuacja w tym regionie świata ciągle nie jest tak do końca opanowana. Nie jest zatem wykluczone, że ceny ropy znów skoczą, a rząd będzie zmuszony znów interweniować. Narzekającym na koniec programu przypomnę, że dzięki CPN-owi mieliśmy najtańszą benzynę i ropę w Europie ostatnio. Na przykład w Czechach i Niemczech żadnej pomocy od państwa nie było i ceny paliw były wyższe na litrze w porównaniu z naszym krajem o około niemal 2 zł, na pewno złoty 52 zł w przeliczeniu na złotówki. Teraz holowanie auta za granicą i asystans.
0: Porady ekspertów.
1: Zakres asystans w przeciwieństwie do OC nie jest regulowany ustawą, więc poszczególne firmy oferują różne warianty. Najtańsze pakiety, tak zwane mini asystans, zwykle ograniczają się do pomocy po wypadku i holowania wyłącznie na terytorium Polski na krótkim dystansie. Na wyjazd za granicę po prostu się nie nadają. Dlatego przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia, tak zwanego OWU, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Zakres terytorialny i ewentualne kraje wyłączone spod ochrony, liczbę zdarzeń objętych pomocą w ciągu roku, limit kilometrów holowania, także to, czy nocleg i auto zastępczy ubezpieczyciel jedynie organizuje, czy również opłaca. W standardzie rozbudowanej polisy znajdziemy naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do warsztatu lub miejsce zamieszkania, dostarczenie paliwa, pomoc przy rozładowanym akumulatorze, uszkodzonym ogumieniu, czy zatrzaśniętych w środku kluczykach, ale za wszystko oczywiście trzeba zapłacić.
0: Autoradio.
1: Do tego dochodzą samochód zastępczy lub pokrycie kosztów jego wynajmu, organizacja noclegu, transport pasażerów, a w wielu pakietach nawet pomoc tłumacza. A jak i gdzie szukać pomocy, gdy już dojdzie do awarii za granicą? Na polisie asystans znajdziecie całodobowy numer centrum alarmowego. To właśnie tam należy zadzwonić, a ubezpieczyciel zorganizuje pomoc zgodnie z wykupionym zakresem. Jeśli awaria zdarzy się na autostradzie, w wielu krajach Europy zepsute auta są błyskawicznie usuwane, odholowywane na najbliższą stację paliw lub parking. Koszty holowania pokrywa najpierw kierowca, a później ewentualnie zwraca pieniądze ubezpieczyciel. Dlatego w podróży warto mieć przy sobie gotówkę, zwłaszcza w krajach, gdzie płatność kartą

0: jest powszechna. To szczęśliwych, bezpiecznych podróży. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Rytmy Radio Lato.
1: Z nikim aż tak, no i z nikim aż tak jak z Grzegorzem Chyżym. To właśnie on zagrał dla nas przed momentem, a teraz coś, co zdecydowanie powinno zostać naszym manifestem na resztę poniedziałku. Everything's fine, czyli wszystko w porządku, a za konsoletą A-Lock, brazylijski mistrz sceny dance, a przed mikrofonem ikona Jennifer Lopez. Połączenie, którego nikt się nie spodziewał, ale myślę, że każdy go potrzebował, bo Jennifer ponownie zyskuje miliony słuchaczy. Singiel do posłuchania jest również na Hit Planecie i tam możecie na nich zagłosować, jeśli uważacie, że ten konkretny numer powinien zostać hitem tegorocznych wakacji. A o 15.30 kolejna prognoza pogody i raport regionalny, w nim echa festiwalu Splot, który odbył się w Lubaniu. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Muzyczne

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: 22 stopnie to nasze dzisiejsze wartości maksymalne. Najmniej jest w okolicach 16, tyle przykładowo w Świeradowie Zdroju, Szklarskiej Porębie. Odczuwalne wartości są o 4 stopnie niższe przez intensywny wiatr, który już traci na prędkości. Będzie to jednak stopniowe. Obecnie porywy sięgają do 50 km na godzinę. Ciśnienie ciągle się obniża i obniżać będzie aż do czwartku. Na barometrach obecnie 1014 hektopaskali. Wilgotność w okolicach 60% i poprawia nam się widoczność. Oprócz tego bardzo dobra jakość powietrza.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A co w regionie piszczy, od strony informacyjnej opowie już Beata Nowicka.
7: Pilotażowy program grantowy Powiat dla Młodych, Młodzi dla Powiatu wkracza w decydującą fazę. Dociera do młodych mieszkańców powiatu polkowickiego.
8: Komisja wybrała i zatwierdziła 11 projektów, które będą realizowane do połowy listopada. W maju Centrum Aktywności Leśna Górka ogłosiło konkurs dla nieformalnych grup. Zespoły liczące co najmniej 3 osoby do 25 roku życia mogły otrzymać grant w wysokości do 2000 zł na realizację inicjatyw dla lokalnej społeczności. Projekty będą realizowane niemal we wszystkich gminach powiatu. Tematyka jest bardzo różnorodna. Na przykład zachęcanie młodych kobiet do ruchu i fajnego spędzania czasu w kobiecej energii. Będzie joga, pilates, zdrowe przekąski i krótki wykład o diecie. Projekt Park Pełen Możliwości ma integrować młodzież i włączyć do tego osoby z niepełnosprawnościami różnego stopnia. Konferencja dotycząca obniżonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ma być realizowana w Polkowicach już w listopadzie. Pierwsze inicjatywy ruszą już pod koniec sierpnia. Ich efekty będzie można śledzić zarówno podczas organizowanych wydarzeń, jak i w mediach społecznościowych powiatu polkowickiego oraz Centrum Aktywności Leśna Górka. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Koncertem Wojciecha Baranowskiego w Lubaniu zakończył się trwający 3 dni Splot Festival. To duże przedsięwzięcie, zmiana dla miasta i odważny krok, mówi burmistrz miasta Grzegorz Wieczorek.
9: Tak, chcieliśmy, żeby to było coś niepowtarzalnego, oryginalnego, tak jak Złotoryja ma Pukanie Złocza, tak jak Zgorzelec ma Jakuby, tak jak Bolesławiec ma Święto Ceramiki. Chcieliśmy, żeby coś, co, z czym łączy się miasto, czyli tkactwo, włókiennictwo i żeby to stare rzemiosło, żeby te tradycje, które były od wieku w Lubaniu, żeby można było je pokazać, żeby to, z czym kojarzyło się nasze miasto na przestrzeni wieków, żeby można było nie tylko przedstawić to mieszkańcom, ale także gościom z zewnątrz. Dlatego też jest to może i odważna, nowa tradycja, ale chcemy, żeby wyrosła się również wydarzenia naszej całej okolicy i żeby to było ubogacenie oferty kulturalnej, ale również i oferty, jeżeli chodzi o wydarzenie wakacyjne naszych terenów.
7: A zatem pierwsza edycja nowej formuły udana i teraz czas na podsumowania i wnioski.
9: Zawsze są takie błędy dzieciństwa i te błędy dzieciństwa może i dostrzegamy, ale uważam, że impreza zakończyła się sukcesem. Przyjechało dużo gości z zewnątrz. Wzbogaciliśmy naszą ofertę kulturalną. Byli gości m.in. z Czech, wspaniała orkiestra z Kolina, która zrobiła niezapomniane wrażenie. Bardzo wielu mieszkańcom się podobała oraz gościom przyjezdnym. Proszę, żeby w kolejnym roku, żeby przyjechali jeszcze raz. Wiem, że władze Kolina są otwarte na naszą propozycję i liczymy na dalszą współpracę razem z nimi. Zespoły, które przyjechały do nas w tym roku, miały szeroką ofertę muzyczną. Wiele osób wskazywało, że ta oferta powinna być kontynuowana, rozbudowywana. My też tak uważamy. Chcemy, aby nasze miasto nie tylko z muzyką się kojarzyło, ale także i z historią. Żeby ta oferta, która będzie przedstawiona za rok, mogła ściągnąć jeszcze więcej osób do nas i żeby z roku na rok to była nie tylko wizytówka miasta, ale także i całego regionu.
6: Muzyczne Radio.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: I na koniec prawdziwa gratka dla miłośników militariów, survivalu i Wojska Polskiego, i to dosłownie. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła ogromną wyprzedaż w połowie lipca. Lista rzeczy jest długa.
11: Dla wielu miłośników wojskowego sprzętu i militarnych gadżetów to prawdziwa gratka, czy jak kto woli, nie lada kąski. Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu opublikowała listę rzeczy, które można odkupić od wojska w przetargu 14 lipca. To w tym dniu o godzinie 10 nastąpi otwarcie ofert. Można kupić najróżniejsze rzeczy w atrakcyjnych cenach, od kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przetargu możecie zdobyć na przykład bluzy polowe, elementy mundurów, wiatrówki oficerskie, wojsk lotniczych, płaszcze letnie wojsk lądowych i inne części odzieży, nawet piżamy. Wojskowe noże, skrzynie, sprzęt muzyczny, treningowy, warsztatowy, niszczarki, lornetki, sprzęt łączności, a nawet pojazdy czy dystrybutory paliw Petromulti. Wszystkie przedmioty można oglądać 8 i 9 lipca. Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, które opiewa na 10% ceny wywoławczej. Oferty w szczelnie zamkniętych kopertach należy złożyć w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu przy ulicy Sztabowej 32 do 13 lipca do godziny 15. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej lub na stronie AMW. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
12: Hey, what's up? I am Kokab and you are listening to Muzyczne Radio.

0: świąteczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca. Reklama. Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: PRO, wychowany w Polsce, najnowszy singiel, który pojawił się w ubiegłym tygodniu, ale nie tylko na polskiej scenie wiele się dzieje, bo trzymamy puls również na międzynarodowych listach przebojów. Zbliżamy się do godziny 16, a w naszych radiowych progach pojawi się coś wyjątkowego. W muzyce zazwyczaj, tak jak w dobrej kuchni, wszystko sprowadza się do proporcji, złotych proporcji można nawet powiedzieć, nie wolno z niczym przesadzić, a czasami mniej może wyrazić dużo więcej. No ale w tym przypadku martwić się nie musimy, bo kiedy za miksowanie bierze się David Guetta we współpracy z Usualem, to myślę, że nawet Magda Gessler wymięka. No i do tego, co skomponowali panowie, dorzucimy wokal, za który odpowiada Aidan Martin, i surowy hip-hopowy akcent od French Montany. Koniecznie posłuchajcie, przed nami najnowsze Shine, no i miejmy nadzieję, że ściągnie on trochę słońca nad nasz region.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Mojo i legendarny Chilly. No i moi drodzy, już oficjalnie można trochę pochillować. Zbliżamy się do godziny 16. Przed nami jeszcze Ania Dąbrowska i następnie usłyszymy się w Best of Muzycznego Radia.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: To nie jest kolejna premiera. To nowy Lexus ES. Do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte nowego Lexusa ES w Lexus Lubin. To zupełnie nowa odsłona kultowej limuzyny. Nowoczesne technologie i komfort, który trzeba poczuć na własnej skórze. Odwiedź salon Lexusa w Lubinie. Podczas dni otwartych odkryjesz, dlaczego Lexus ES wyznacza nowy kierunek w swojej klasie. Wejdź na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Nowy Lexus ES już od 6 do 11 lipca.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy. Mirjam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
8: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
7: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
9: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
7: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
10: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
7: Kamizelki trafią też do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny Komitet Palestyńskich Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki, a cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
11: W środku, jak się przyjrzymy,
4: znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce. Wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok, ile gąsienic może być.
7: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was

0: to był najlepszy przekaz w mieście, oczywiście w Muzycznym Radiu. 16 minut po godzinie 16. Zawsze do celu. To za nami, a przed nami cel. I to jeden cel. Music News.
1: Muzyczne Radio. Music News. Czego jak czego, ale premierowych singli zabraknąć u nas nie może. Podobnie jak informacje o nowościach ze świata muzyki, zatem działamy dalej w tym właśnie temacie. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, co dziś dla was przygotowaliśmy. Zaczynam od Michała Bajora, który prezentuje nowy singiel Nie ma pomyłek, nagrany wspólnie z Anią Dąbrowską. To wyjątkowe spotkanie dwóch artystycznych światów, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci piosenki literackiej oraz jednej z najbardziej cenionych artystek współczesnej sceny pop. Efektem tej współpracy jest subtelna, pełna emocji ballada o miłości, która stanowi pierwszą zapowiedź nowego albumu Michała Bajora. Nie ma pomyłek urzeka swoją melodyjnością i naturalnością. Głosy Ani Dąbrowskiej i Michała Bajora wzajemnie się dopełniają, tworząc harmonijną całość przy akompaniamencie gitar i instrumentów klawiszowych. To utwór, który z łatwością zapada w pamięć, a jednocześnie porusza swoją szczerością i emocjonalnym przekazem. Nowy singiel jest pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu Michała Bajora, którego premiera planowana jest późną jesienią tego roku. Music News. Przed nami kolejny duet, ale już z nieco innego muzycznego świata. Alok i Jennifer Lopez łączą siły w ambitnym projekcie Everything's Fine. Singiel ukazał się w dwóch odsłonach, kameralnej wersji AM oraz klubowej PM. Każda z nich przedstawia zupełnie inną perspektywę tej samej, pełnej emocji muzycznej opowieści. Utwór skupia się wokół tematów percepcji, wewnętrznej siły oraz kontrastu między tym, co pokazujemy na zewnątrz, a tym, co przeżywamy w środku. Everything's Fine to opowieść o iluzji, jakich chwytamy się, by iść dalej przez życie. Alok i Jennifer Lopez od początku nie traktowali jednej z wersji jako zwykłego remiksu. Projekt narodził się jako dwie komplementarne interpretacje tej samej kompozycji, pozwalające słuchaczom doświadczyć jej przesłania przez dwa różne pryzmaty emocjonalne. Wersja AM łączy nasycone emocjami wokal Lopez z ciepłą, melodyjną produkcją, przestrzennym tłem i podnoszącą na duchu, choć wciąż intymną energią. Wersja PM bazuje na tym samym fundamencie, lecz zyskuje mocniejszy puls i typowo klubową dynamikę. Zmienia to utwór w pewny siebie nocny odpowiednik wersji porannej, bez utraty ładunku emocjonalnego, który stanowi serce tej właśnie kompozycji.

pozycji. Alok i Jennifer Lopez i ich Everything's Fine już do posłuchania w muzycznym radiu. Na koniec u nas Carly Rae Jepsen, która zaprezentowała nowy singiel On Wires, zapowiadający nadchodzący podwójny album Day and Night. Płyta zawierać będzie aż 24 utwory. Piosenka jest pierwszym oficjalnym zwiastunem projektu i reprezentuje jego część Day, czyli zestaw utworów skupionych na jasnym brzmieniu oraz szczerych i ciepłych emocjach. On Wires utrzymany jest w pop-rockowym klimacie i opowiada o uczuciu zauroczenia we wczesnym etapie relacji, kiedy emocje balansują pomiędzy przyjaźnią a romansem. Jak wyjaśnia artystka, utwór był pierwotnie pomyślany jako piosenka o uwodzeniu i przyciąganiu drugiej osoby. Album Day and Night ukaże się 18 września i będzie zawierał 24 utwory. Według zapowiedzi ma być najbardziej rozbudowanym i ambitnym projektem w karierze piosenkarki. To łapcie jeszcze garść kolejnych wakacyjnych premier. Gabry Ponte i Jovanotti z nagraniem DNA, Katy Perry i Watch It Burn i Majestic w towarzystwie Spandau Ballet i nagrania Gold, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Temperatura zaczyna się obniżać. Średnia wynosi 21 stopni w regionie. Najchłodniej 15 stopni jest w Szklarskiej Porębie. Zachód słońca rozpocznie się 7 minut po godzinie 21, a w nocy temperatura będzie się wahać od 11 do 14 stopni. No i cały czas do środowego poranka będzie z nami dość intensywne zachmurzenie, które także przywieje przelotne opady deszczu. Największa intensywność prognozowana jest na wtorek, ale będzie to zaledwie 5 mm, także nic wielkiego, no ale jednocześnie to właśnie te warunki sprawiają, że jest dużo chłodniej niż w rzeczywistości.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Minęła godzina 16.30, no i czas na ostatnią popołudniową porcję informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
4: Tauron powołuje Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece i jeziorze. W Szczawnie-Zdroju zakończył się remont domu zdrojowego.
0: Muzyczne radio.
4: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze i kontrowersjach wokół opróżnienia zbiornika Pilchowice, Tauron powołuje Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece i jeziorze. Pierwsze posiedzenie odbędzie się 9 lipca. Organ ma skupiać przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców. Jego zadaniem będzie ocena skutków obecnej sytuacji i przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań.
5: Wojewoda Dolnośląska wprowadziła czasowy zakaz korzystania z wody rzeki Bóbr na odcinku od Zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. Decyzja została podjęta w związku z wynikami badań laboratoryjnych, które wykazały, że woda na wskazanym odcinku nie spełnia wymagań jakościowych. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny uznał ją za nieprzydatną do kąpieli i rekreacji wodnej oraz niewskazaną do wykorzystywania w celach gospodarczych i do pojenia zwierząt ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
6: Apel do mieszkańców, którzy wypoczywają w pobliżu Zapory Pilchowickiej, ale też planują spływy kajakowe rzeką, o to, aby zmienić te plany, ponieważ powiatowy inspektor sanitarny prewencyjnie zaleca, aby nie korzystać z rzeki Bóbr w celach rekreacyjnych i ogólnie unikać kontaktu.
5: Tauron przekonuje, że modernizacja zapory w Pilchowicach warta blisko 100 milionów złotych, ma strategię znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Spółka podkreśla, że inwestycja była przygotowywana przez ponad 2 lata i prowadzona jest na podstawie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Jednocześnie prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim prowadzi śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika. Postępowanie dotyczy podejrzenia przestępstwa przeciwko środowisku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Po trwających niemal rok pracach zakończył się remont zabytkowego domu zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Budynek, który stał się inspiracją dla sopockiego Grand Hotelu, przeszedł gruntowną termomodernizację.
7: Rzeczywiście, kiedy zdjęto rusztowania z zabytkowej fasady budynku, wybudowany w 1911 roku dom zdrojowy, wówczas Grand Hotel, wyglądał rzeczywiście zachwycająco. W toku trwających kilkanaście miesięcy prac nie tylko wyczyszczono i wyremontowano fasadę, ale wymieniono też wszystkie okna i zagospodarowano tarasy od strony Parku Zdrojowego.
8: W końcu możemy ugościć naszych gości, kuracjuszy, ale też mieszkańców Szczawna właśnie na tarasie. Jesteśmy w zasadzie przygotowani, czekamy jeszcze na parasole, bo w tej temperaturze jednak warto, żeby one tutaj były i serdecznie zapraszam wszystkich na nasze tarasy. To też jest jeszcze ostatni moment, żeby zerknąć na ogrody, które jeszcze nie są robione, ale za chwilę będą.
7: To Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. I to właśnie ogrody, czyli popularne pergole rozciągające się z tyłu budynku będą kolejnym krokiem w przywracaniu świetności temu kompleksowi.
8: Nowe pergole, nowe nasadzenia, kilka tysięcy sztuk nowych roślin, centralna część, dalej trawnik z takim potencjałem, żeby organizować tutaj różnego rodzaju festiwale i koncerty. nowe ogrodzenie, zupełnie inne, wracamy do historycznego wyglądu, także ma być to przepiękna i myślę centralna część Szczawna Zdroju.
7: Realizacja projektu, który szacowany jest na kilka milionów złotych, rozpocząć ma się już w sierpniu tego roku, a bardzo charakterystyczny budynek Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju był prawdopodobnie wzorowany na wybudowanych 5 lat wcześniej łaźniach Elizy w Karlowych Warach. Z kolei na szczawieńskim projekcie wzorowali się gdańszczanie, projektując sopocki Grand Hotel. Ze Szczawna Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
4: Borowice w gminie Podgórzyn ponownie gościły miłośników poezji śpiewanej z całej Polski, a nawet z zagranicy. Za nami 36. edycja Gitarą I, czyli borowickich spotkań z poezją śpiewaną. Gwiazdami w tym roku byli m.in. Renata Przemyk i zespół WW. Uczestnicy podkreślali, że przyjeżdżają nie tylko ze względu na koncerty, ale przede wszystkim atmosferę.
9: Agnieszka Rozanek, Biuro Promocji Gminy Podgórzyn. Piękna tradycja. Drodzy Państwo, policzyliśmy, że festiwal Gitarą I zmierza nieuchronnie do 40. 36. edycja w tym roku na tej pięknej górskiej polanie, w samym zielonym sercu naszych cudnych Karkonoszy, w Browicach. Festiwal Gitarą I, duża frekwencja, piękna pogoda, mądre słowo, piękna muzyka, ale też i mnóstwo energii. Nie brakuje tych atrakcji takich pobocznych, ale też i sporo gości na naszym polu namiotowym. Ta tradycja nie ginie, są tacy, którzy przyjeżdżają wieczorem, delektując się tą przygodą właśnie na festiwalu, a w dzień wędrują po górach. To jest takie wydarzenie, na którym spotykają się, i to jest naprawdę wzruszające, dziadkowie, którzy przyprowadzają swoje już dorosłe dzieci i wnuków, przyjaciele, którzy często spotykają się raz w roku tylko tutaj i stąd się znają. Ta atmosfera tutaj jest naprawdę taka sielankowa, przyjazna, serdeczna. Tak, to nas wyróżnia na pewno.
4: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Znowu minął maj, no ale lato się jeszcze nie skończyło. Najgorętsze dni dopiero przed nami, co cieszy, a to był bardzo gorący przebój z ubiegłego roku. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Piękne pytanie, ale wydaje mi się, że jeśli to faktycznie była miłość, to umrzeć nie może nigdy. Bracia Kasperczyk i Daria Zawiało, w ostatnie minuty nam zostały do godziny 17, czyli do momentu, podczas którego ponownie ruszycie w kierunku Hit Planety. Tam czekają na was kolejne premiery, 40 utworów na liście. No i czeka także Dawid Wencel, który za moment się z wami przywita. A ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknej reszty dnia wam życzę, udanego tygodnia, no i do następnego.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Lato z muzycznym radiem. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
2: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo. Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. E-rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
3: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
2: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
4: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
2: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
5: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
2: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
1: Co by nie mówić, na początku tygodnia pogoda nie zachwyca, ale podobno ma się poprawiać. My natomiast chyba nie musimy się poprawiać, bo od samego rana gramy Wam najlepsze letnie przeboje, których najlepiej słucha się właśnie w wakacje. A między 17 a 20 to już w ogóle czas zarezerwowany na same hity i to w dodatku te najnowsze, które królują na listach przebojów, a przede wszystkim królują na najnowszej liście w Polsce, czyli na Hit Planecie. Właśnie w tym momencie startujemy. Dawid Wencel, witajcie. Dzisiaj już niestety Dub Dogs i Zark wypadli z nagraniem Stolen Dance, a także Ewa Max pożegnała się z Hit Planetą z piosenką Energy. Szkoda, ale usłyszycie na pewno dwie nowości, tę lukę na pewno wypełnimy i to bardzo skutecznie wypełnimy. Zresztą to są utwory, na które oddajecie swoje głosy, więc już za chwilę zapoznacie się z nowościami.
6: Hit planeta.
0: To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Ale najpierw te dwa nagrania, które na razie zasiadają w poczekalni. Diego San Diego i Vámonos.

0: To Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Co mi tam, a wcześniej Diego San Diego Vámonos. To są te dwa utwory, które goszczą w poczekalni i na razie czekają na wasze głosy, aby znaleźć się na przykład jutro w zestawieniu Hit Planety.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A teraz przypominamy sobie sobotnie lądowanie. I miejsce trzecie. Tutaj bardzo mundialowo, piłkarsko. Daj, daj, Shakira i Burna Boy. A bardzo przebojowe Gualione, czyli po włosku Agatino Romero i Leandro da Silva w sobotę pojawili się na miejscu drugim.

0: I właśnie to nagranie w sobotę wybrzmiało tuż przed godziną 20, co oznacza, że pojawiło się na miejscu pierwszym. David Guetta, Andrea Bocelli, DNA.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
7: Hi, I'm JP Cooper.
8: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
9: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harbour from a band called Sunrise Avenue.
10: Hey, what's up? It's Sierra.
11: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta. The

0: pozycji numer
1: 37 i już za chwilę wsłuchamy się w rytmy tego właśnie przeboju 22 Bullets, Angie Roba i Calling Lights.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Robin Thicke.
5: Hey guys, it is Alexandra Stan.
6: Hey, this is Shaggy.
7: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
8: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio. Hit
9: Planeta! Najnowsza lista

0: Cola i miejsce 36. No to teraz piosenka, której udało się wreszcie wkroczyć do zestawienia.
1: Nowość
2: na Hit Planecie.
0: Chociaż jeszcze do niedawna graliśmy wam ten numer z poczekalni, no to dzisiaj cieszymy się obecnością na Hit Planecie i na miejscu 35. Posłuchajcie i oczywiście zagłosujcie, jeżeli uznacie, że warto. Benji, Forever Never Came.

0: Za nami Cedric, Where Did It Go? Na planecie pełnej hitów. No to teraz zajmiemy się po raz kolejny poczekalnią, ale w dodatku będzie to bardzo premierowa propozycja do kolejnych lądowań. Może się uda. I dwójka artystów za to nagranie, które już za chwilę usłyszycie, jest odpowiedzialna. No to może zaczniemy od pani.
1: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.
0: No właśnie, tego nowego singla za chwilę posłuchamy. Jedna piosenka Ava Max wypadła z zestawieniu Energy, no a druga być może pojawi się już wkrótce. No i jeszcze ten pan wystąpi na pewno.
2: Hi Poland, this is Alan Walker and you're listening to Muzyczne Radio.
0: Czyli Ava Max, Alan Walker, a nagranie nosi tytuł Fate.
3: Gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Siren, Felix Yen i Omar Rudberg zaprezentowali się właśnie w tym utworze, a skoro byliśmy na miejscu 33, no to już za chwilę zajrzymy na 32, a tutaj Vice, Esk i Memories, już za chwilę.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w pensjonacie Karkonoski Spa w Karpaczu. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś spędzić weekend w pensjonacie Karkonoski Spa? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Karkonoski Spa. Rodzinny wypoczynek w Karpaczu. Komfortowe pokoje, strefa spa, mini all inclusive, codzienny bufet z kawą, herbatą i zimnymi napojami. Dla dzieci sala zabaw i warsztaty. Więcej na karkonoski.com.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
5: Po reklamie.
6: Yo, Big Gates. Hey, hi, Sir Marlon Rude.
7: Cześć, going to Margaret.
8: Yo, what's up, you guys? Usher.
9: How are you? I'm Nelly Furtado.
10: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
1: Hit Planeta.
11: Hi, I'm Johannes from Vice, and you're listening to our new song on Muzycznie Radio.
12: This is Alesso, and you're listening.

Vice i Memories. Teraz już przechodzimy do miejsca 31, czyli jest to ostatnie nagranie z czwartej dziesiątki. Już za chwilę przejdziemy do trzeciej dychy, ale z przyjemnością jeszcze zagramy wam ten numer, na który też głosujecie, chociaż już na pewno słabiej niż jeszcze jakiś czas temu, ale jest to One Republic.

0: Pamiętamy Raya Daltona z hitów, które gościły na Hit Planecie i miały się świetnie, podobnie zresztą jak ten Go Dead High 30.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Nazywa się Scream. To Felix Cartal i Ashley Siena. 29.

0: Planeta.
1: Hello guys, we are Two Pilots and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 27 i niech zapowiedzą się sami.
2: Cześć, tu Audio Souls.
3: Słuchacie muzycznego radia.
1: I najnowszej piosenki zatytułowanej Promise.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 18.
4: Czas na wiadomości.
6: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, w tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę dla rodziny 2+1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
7: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
6: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
6: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
8: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
6: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
10: Obie reprezentacje znają się doskonale. Ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt. Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu w Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć.
3: Mój dura.
10: Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKosz Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 18:00
4: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Nowy, ale nie do końca, bo to stary przebój California Dreaming, tym razem Benny Benassi z Poczekalni.

0: Opał Faustyna Maciejczuk, Blinders i Voodoo People. Nibylandia, a wcześniej też z poczekalni stary przebój California Dreaming i Benny Benassi.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
5: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
6: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
7: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
8: Hello everybody, CJ Stone here.
9: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
11: Hello everybody, here's H-Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzyczne.

0: Noworoczny hit na miejscu numer
1: 24 i utwór, który znamy od lat.
2: Hey, hi, hello, we are Offenbach.
3: And this is Hit Planeta on Musicner Radio.
1: Four to the floor.

0: To Loek i Vision Weekend.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że głosujecie, że pozdrawiacie się wzajemnie, pozdrawiacie nas, my pozdrawiamy was. No i proszę, jak miło robi się na planecie pełnej hitów. Mirek, serdecznie witam i pozdrawiam redaktora Dawida. A dziękuję bardzo. No i oczywiście zacne grono słuchaczy również. Mirosław pozdrawia. Muza mega super i cieszymy się z tego bardzo, bardzo mocno. Jest Wiesław. Pozdrowienia dla słuchających Hit Planety. Dawno temu tutaj nie byłem, ale chętnie wracam, kiedy tylko mogę. Przyjemnego popołudnia i wieczoru życzy Wiesław. Jest z nami również Malwina. I Mirosław szybko dał znać, że dziękuję za pozdrowienia. Ależ nie ma za co, Mirku. Jest z nami również Kasia, która bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia. Jest Tomek, życzący miłego popołudnia wszystkim i głosujący na polskie utwory. Pozdrowienia dla Pawła. Hej, hej, głosy na polskie utwory. Pozdrowienia. Dziękujemy, Pawle. Jest Kasia. Witam, kochani słuchacze Hit Planety oraz ciebie, Dawid. Dziękuję bardzo. Ściskam mocno. Pozdrawiam. Kasia z Wambierzyc. Głosy na całą listę. Uściski również dla Lucyny i dla Agnieszki, która napisała tak. Witam, pozdrawiam serdecznie i miłego popołudnia. Dziękujemy bardzo. No to przed nami już tak muzycznie. Nicholas Trips, Heart to the Humble, i to jest już miejsce 22.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: I tak trochę z zaskoczenia zaglądamy do naszej poczekalni, by premierowo zagrać wam ten utwór. Ma szansę stać się przebojem na pewno. Do tego oczywiście potrzebne są jak zawsze wasze głosy. Muzyczneradio.pl, Facebook albo ewentualnie aplikacja na smartfony może okazać się w tym pomocna, albo tradycyjna metoda mailowa. Emisja małpa muzyczneradio.pl. Tutaj wszędzie czekamy na wasze głosy i gramy ten utwór. Whatever turns you on. Axwell i Bon.

0: Loving Arms, Rockwell i Seth Mont, Lost in a Dream. W ostatnim lądowaniu Hit Planety w sobotę na miejscu 28, dzisiaj na 20, czyli ładny skok, ośmiooczkowy. Ciekawe, jak poradzą sobie jutro. Hit Planeta.
1: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
3: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
4: Hello, my name is Jano.
5: A big hello, I'm Freud.
6: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
7: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Sheet Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce! Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w Muzycznym Radiu.
9: Gdy od

0: Za nami Alefarben, Heroes of the Night, a już za chwilę polski artysta z miejsca 17, który jednak nie będzie występował tym razem sam. Najpierw się przedstawi.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: I bardzo nam z tego powodu miło. Tym razem Gromi wystąpi z amerykańskim wokalistą Jordanem Grace'em. Chcę podzielić się moją wakacyjną muzyką, która wypełniona jest słońcem. To moja muzyczna fan elektroniczna propozycja na lato, które mam nadzieję dla wielu będzie kojarzyło się właśnie z utworem FLH. Ten utwór to wyjątkowy numer i o wyjątkowym momencie, kiedy przestajemy dokądś biec, bo odnajdujemy człowieka, przy którym czujemy się jak w domu, czego życzę każdemu człowiekowi na świecie, mówi Gromi. No to już teraz właśnie z tym utworem Gromi i Jordan Grace występują i to jest miejsce 17.
2: Hit Planeta. Na wakacjach.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: A ten dźwięk oznacza, że zaglądamy teraz do muzycznej rezerwy, a z poczekalni właśnie takie nuty nam płyną. Redondo, Coats, Mike Mego i Circulate. Propozycja do kolejnych lądowań.
2: No, dokładnie.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Gorący i bardzo piękny, bo to Beautiful Freaks i zaglądamy na miejsce 14.
2: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO. I szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
4: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej by nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
3: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
5: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
3: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
6: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
6: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
8: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstwa. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
6: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
3: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała bryjącą tytuł Iga Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
10: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
11: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane i konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
10: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Wijnigo, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
0: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
2: Alok i Jennifer Lopez w takim duecie. Niewiarygodne, a jednak Everything's Fine.

0: Dwa utwory z poczekalni, Przebiśniegi, Czarny Hi-Fi i Melatonina. A wcześniej Alok i Jennifer Lopez, również z muzycznej rezerwy. Tym razem był to utwór Everything's Fine.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Bonjour, c'est Indila.
12: Hi, it's Oliver is here.
13: Hey, I'm Kaiser.
14: Hey, Ed Sheeran here.
15: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planet.

0: Jeszcze zanim lato się rozpoczęło i zaczęliśmy grać ten utwór, no to śmialiśmy się, że ostatni dzień lata, chociaż jeszcze lato w ogóle w kalendarzu nie występuje, a wszystko wskazuje na to, że ostatni dzień lata faktycznie nas zastanie, a ta piosenka wciąż będzie na hit planecie. Gibbs, Ego i For Money.
1: Hit planeta.
2: Rodzą się potężne hity.
0: Oni pojawili się na miejscu 12, a teraz zaglądamy jeszcze raz do poczekalni, żeby zaproponować wam kolejny utwór do kolejnych lądowań. Katy Perry, Watch and Burn. Oh, yeah.

0: No niestety bolesny to spadek z miejsca drugiego na dziesiąte, czyli 8 oczek w dół. Agatino Romero, a także Leandro da Silva, Guarione.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
3: Hi, we are Red City.
4: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
5: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us.
6: Hey, I am Sienna.
7: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzyczna Radio.

0: To Bibi Rexa i David Guetta. A no właśnie, David Guetta, który ostatnio bardzo aktywnym artystą jest, ale zazwyczaj pojawia się na tej drugiej pozycji, czyli towarzyszy innym artystom w ich przebojach. Prawie jak kiedyś Pitbull. Bibi Rexa i David Guetta za nami, a już za chwilę wśród premier właśnie też David Guetta się pojawi i też jako ten współpracujący, bo na miejscu pierwszym właśnie on.
1: What's up Poland, this is Ugel and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Towarzyszy mu wspomniany David Guetta, a także Aiden Martin. Nagranie nosi tytuł Shine i jest to absolutna nowość. Jak na razie proponujemy wam to nagranie do kolejnych lądowań, a wasze głosy pokażą, czy rzeczywiście trafi na listę już wkrótce ten właśnie utwór. Głosujemy na muzyczneradio.pl, również na Facebooku albo poprzez aplikację, bądź też pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 7, a tutaj The Bauza i I Wanna. Grupa, która pochodzi z Norwegii. Najsłynniejszą norweską grupą niewątpliwie jest AHA, ale im również życzymy sukcesu, aby wzięli przykład ze swoich starszych kolegów i odnieśli sukces nie tylko w Skandynawii, ale być może w całej Europie, a może nawet na całym świecie. The Bauza, I Wanna, na Hit Planecie dzisiaj na miejscu 7. Głosujcie, jeśli się oczywiście The Bauza

0: Tutaj rodzą się potężne hity.
1: Na rynku muzycznym są już obecni na scenie od 18 lat, bo w 2008 zostali założeni. Clean Bandit się nazywają, a nowa piosenka, która szturmuje mur hit planetarnej poczekalni, to I Don't Wanna Hurt You.

0: Ocean House dzisiaj od Jubel na miejscu czwartym. No to przed nami pierwsza trójka. Andrea Bocelli, David Guetta. Po raz kolejny właśnie David Guetta, proszę bardzo. I to będzie nagranie DNA, More Than Game. Die Die, Shakira i Burna Boy to miejsce drugie, a na samym szczycie dzisiejszego poniedziałkowego lądowania hit planety Leonie, Marcus and Martinus i Moonlight. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Hit Planety po 20. Marta Wojtunik, Dawid Wenzel, do usłyszenia, cześć.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Dwóch Polaków uratowanych w słowackich Tatrach. Minister Kosiniak-Kamysz odtajnił zakres pomocy wojskowej dla Ukrainy i kwitnące liliowce w łódzkim ogrodzie botanicznym wystartował poświęcony im tydzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwóch Polaków, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu w Tatrach Wysokich, zostało uratowanych przez słowackich ratowników górskich. Akcja trwała kilkanaście godzin i była prowadzona w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Służba ratownicza prowadziła ją w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle i temperaturze bliskiej 0 stopni. Minister Obrony Narodowej ujawnił dziś, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcówce rządów PiS-u w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Minister Obrony zaznaczył, że największe dotacje zostały przekazane za czasów rządów PiS.
4: Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
3: Polska pomoc dla Ukrainy wynika z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wicepremier wymienił też pociski rakietowe do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. A jutro Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europoseł Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski za obrażanie szefowej dyplomacji. Utraci dietę europosła za okres 2 dni i na 20 dni zostanie wykluczony z obrad Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Kara została nałożona w związku z obrażaniem przez Brauna szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Dzisiejszy etap turnieju kolarskiego Tour de France odbywa się bez udziału publiczności. To ze względu na rozległy pożar, jaki wybuchł w Pirenejach. Płomienie objęły już ponad 4600 hektarów lasu. To dramatyczne przeżycie, opowiada mieszkanka okolic.
5: Usłyszeliśmy wybuchy. Powiedziano nam, że wybuchają butle z gazem i że płoną domy. Ludzie zaczęli biegać ze swoimi zwierzętami i walizkami. Widziałam to na własne oczy.
3: W Pirenejach nadal trwa akcja gaśnicza. Z pożarem walczy około 700 strażaków. I jeszcze tydzień liliowców, który właśnie rozpoczął się w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Podziwiać można blisko 16 tysięcy kwitnących kwiatów w około 90 odmianach. Będzie też można uczestniczyć w spacerach z przewodnikiem i wykładach o historii i uprawie. Tydzień liliowców potrwa do niedzieli.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.
1: Reklama.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Rihanna i Jay-Z, Umbrella w muzycznym radiu. Umbrella, czyli parasolka. Można przetłumaczyć tutaj fragment tekstu. You can stay under my umbrella. Możesz zostać pod moją parasolką. Dziś chyba nic milszego. Osoby, które zapomniały parasolek, nie mogły usłyszeć, bo na Dolnym Śląsku deszczowo i to cały czas. My tutaj widzimy, że w Jeleniej Górze to oj, bardzo przykro, jak ktoś bez parasolki jest teraz na zewnątrz. Muzyczne radio. 10 minut po godzinie 20. Marta Wojtunik, ja Was witam bardzo serdecznie i zapraszam na najbliższe godziny, które spędzimy w towarzystwie, co obiecuje najlepszej muzyki. Festiwal Hitów, Strefa 79, to są nasze wieczorne programy, a przed nimi kilka dawek informacji, m.in. Music News, podsumowanie dnia w regionie, a oprócz tego oczywiście dżem, mydło i powidło. Nasza mini giełda ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Witamy pierwszego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do stosowania komplet opon letnich o rozmiarze 235, 50 na 19 i drugie ogłoszenie. Są tam tubki drewniane 8 na 6, długość 3 metry, 60 sztuk pozostało po obudówce. Więcej informacji pod numerem telefonu 697
0: tak?
3: 741
0: 704.
3: 302.
0: 741 i?
3: 302.
0: 302, super, mamy zapisane. Pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Halo, dobry wieczór, muzyczne radio.
4: Dobry wieczór. Sprzedam motocykl Suzuki Bandit 600. Rok produkcji 2002. Przebieg niecałe 60 tysięcy kilometrów. Za cenę w granicach 4,5 do uzgodnienia. Pod informację pod numerem telefonu 605
0: tak.
4: 886 377. Dziękuję, pozdrawiam, muzyczne.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Halo, dobry wieczór, muzyczne radio, Dżemik.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja poszukuję starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Szukam na przykład takich marek jak WSK, WFMK, Simpson, MZ-a, Java oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może komuś się tam pozostały jakieś pozostałości, jakieś silniki całe lub porozbierane, jakieś ramy, koła, siedzenia oraz te inne rzeczy. I zarówno szukam ciągnika typu Ursus C360, C330 lub coś podobnego. I mój numer telefonu. Mhm. 731
0: tak.
5: 847 430. Dziękuję.
0: Dziękuję. Również pozdrawiam i witam kolejną osobę. Muzyczne Radio, Jamie. Halo, dobry wieczór. Halo, halo.
6: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
6: Ja dzwonię w sprawie, że chciałbym kupić taśmę magnetofonową szpulową, jeżeli ktoś by miał.
0: Dobrze, i jaki numer telefonu? Gdzie się zgłaszać?
6: 601.
0: 601.
6: 211. Mhm. 764.
0: 764. Mamy i witamy kolejną osobę. Muzyczne Radio, Jamie. Halo, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę pod siedlisko 11 Aromą w miejscowości Nowogrodzie. Bardzo ładna, malownicza miejscowość. Więcej informacji na temat działki to jest 725.
0: Tak.
7: 925. Mhm. 737. Oprócz tego mam jeszcze do sprzedania maszynę do szycia Singer i radio taki z adapterem lat 70-60. Mhm. No, to wszystko. Na razie.
0: Dziękujemy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Halo, dobry wieczór, muzyczne radio.
8: Dobry wieczór. Mam do sprzedania maszyny rolnicze takie jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz firmy 400 litrowy oraz posiadam jeszcze do sprzedania dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu 504
0: Tak.
8: 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia. Witam kolejną osobę. Dzień dobry, Muzyczne Radio. Halo, halo.
9: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
9: Chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam panią Martunię. Czwartek, piątek, sobota i w poniedziałek panią nagonili do tego.
0: Super.
9: Do stacji.
0: Bardzo się cieszę, pozdrawiam również, do usłyszenia. Dżemik, czekamy jeszcze na ostatni telefon, numer 757-646-646 lub z końcówką 645. Dżemik w Muzycznym Radiu cały czas trwa. I tutaj mamy ogłoszenie. Kupię samochód Renault Twingo pierwszej generacji i numer to 663-318-300. I witamy już ostatniego słuchacza na dziś. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
10: Mam do sprzedania motocykl 125 Rometr, benzyna, 8 tysięcy przejechany, zarejestrowany, ubezpieczony. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję, pozdrawiamy. Dziękuję.
0: Dziękuję również, gorąco pozdrawiamy i dziękujemy wszystkim, którym udało się dziś dodzwonić. Komu się nie udało, to nic straconego. Jutro po godzinie 20 również zapraszamy Was na kolejne wydanie Dżemu, a już teraz zapraszamy.

Wakacje w pełni, zatem cała fala wakacyjnych nutek zalewa antenę muzycznego radia i o kilku takich muzycznych letniakach będzie dziś okazja Wam poopowiadać. Kaskada, Take That i Hania Kuzimowicz w rolach głównych. To są Music News, ja jestem Tomek Dudkiewicz. Witamy, zapraszamy i startujemy. Kaskada dzieli się ze słuchaczami nową letnią propozycją. Utopia to pełen pozytywnej energii utwór z pogranicza popu i EDM, celebrujący poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Napędzane euforyczną melodią, dynamiczną, stworzoną z myślą o festiwalach produkcją oraz z miejsca wpadającym w ucho refrenem, utwór od początku do końca emanuje dobrą energią. Inspiracją dla tej piosenki była idea bycia dla kogoś jego osobistą utopią. Piosenka opowiada o poczuciu szczęścia i spokoju, które pojawiają się, gdy odnajdujemy swoje miejsce u boku drugiej osoby. Utopia ma dla Natalii Horler szczególne, osobiste znaczenie. Pełna życia, taneczna i niosąca pozytywne emocje kompozycja została stworzona z myślą o festiwalowych scenach i niezapomnianych koncertowych chwilach. Kaskada nie może się doczekać, by zaprezentować ten utwór publiczności na całym świecie. Od czasów Every Time We Touch czy Evacuate the Dance Floor Kaskada jest jedną z czołowych postaci światowej sceny muzyki dance. Z ponad 30 milionami sprzedanych płyt, dziesiątkami złotych i platynowych nagród oraz niezapomnianymi występami festiwalowymi, niemiecka wokalistka i autorka piosenek zdobyła status legendy. Jej charakterystyczny głos i wrodzony talent do chwytliwych melodii sprawiają, że każda premiera staje się muzycznym wydarzeniem. Tymczasem Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald odsłaniają kolejną kartę swojej historii. Sweet July to drugi singiel zapowiadający 10. album zespołu Take That. Grupa kończy właśnie triumfalną trasę The Circus Life, w ramach której koncertuje na brytyjskich stadionach. Jednocześnie zespół otwiera kolejny rozdział muzycznej historii, prezentując Sweet July, drugą zapowiedź 10. albumu w karierze. Nowy singiel prezentuje pełnię możliwości wokalistów. Sweet July to zmysłowa letnia piosenka napędzana wyrazistym rytmem i charakterystycznym, urywanym wokalem. Jej punktem kulminacyjnym jest klasyczny, pełen euforii refren w stylu Take That. Szczegóły nadchodzącej płyty zespołu są na razie objęte tajemnicą. Wiadomo jedynie, że wydawnictwo ukaże się w tym roku. Music News. Jeszcze jedna nowość, tym razem z naszego rodzimego podwórka. Po sukcesie singla Trzy razy bardziej, Hania Kuzimowicz otwiera nowy etap i wspólnie z Kairą prezentuje singiel Szkoda na to łez. To piosenka o odpuszczaniu tego, co zabiera energię i wybieraniu siebie bez wielkiego dramatu. Zamiast rozdrapywać emocje, Hania

i Kaira zamieniają je w swobodny, pełen kobiecej charyzmy, wakacyjny soundtrack. Szkoda na to łez to piosenka dla wszystkich, którzy wolą puścić coś wolno, bez ciężaru, bez żalu, za to z uśmiechem i lekkością. To na koniec zaglądamy na naszą wakacyjną playlistę. Czas na kolejne premiery, które zagramy specjalnie dla Was. Alan Dixon, Fred Lennig z nagraniem Work For It, Clady Gall, White Flag i Lowry Katie Alex z piosenką Tell Me. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę, do miłego.

0: regionalna stacja.
1: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Po masowym śnięciu ryb w Bobrze i kontrowersjach wokół opróżnienia zbiornika Pilchowice, Tauron powołuje Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece i jeziorze. Pierwsze posiedzenie odbędzie się 9 lipca. Organ ma skupiać przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców. Jego zadaniem będzie ocena skutków obecnej sytuacji i przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań.
3: Wojewoda Dolnośląska wprowadziła czasowy zakaz korzystania z wody rzeki Bóbr na odcinku od Zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice. Decyzja została podjęta w związku z wynikami badań laboratoryjnych, które wykazały, że woda na wskazanym odcinku nie spełnia wymagań jakościowych. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny uznał ją za nieprzydatną do kąpieli i rekreacji wodnej oraz niewskazaną do wykorzystywania w celach gospodarczych i do pojenia zwierząt ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
4: Apel do mieszkańców, którzy wypoczywają w pobliżu Zapory Pilchowickiej, ale też planują spływy kajakowe rzeką, o to, aby zmienić te plany, ponieważ powiatowy inspektor sanitarny prewencyjnie zaleca, aby nie korzystać z rzeki Bóbr w celach rekreacyjnych i ogólnie unikać kontaktu.
3: Tauron przekonuje, że modernizacja zapory w Pilchowicach warta blisko 100 milionów złotych ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Spółka podkreśla, że inwestycja była przygotowywana przez ponad 2 lata i prowadzona jest na podstawie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Jednocześnie prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim prowadzi śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika. Postępowanie dotyczy podejrzenia przestępstwa przeciwko środowisku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Po trwających niemal rok pracach zakończył się remont zabytkowego domu zdrojowego w Szczawnie Zdroju. Budynek, który stał się inspiracją dla sopockiego Grand Hotelu, przeszedł gruntowną termomodernizację.
5: Rzeczywiście, kiedy zdjęto rusztowania z zabytkowej fasady budynku, wybudowany w 1911 roku dom zdrojowy, wówczas Grand Hotel, wyglądał rzeczywiście zachwycająco. W toku trwających kilkanaście miesięcy prac nie tylko wyczyszczono i wyremontowano fasadę, ale wymieniono też wszystkie okna i zagospodarowano tarasy od strony parku zdrojowego.
6: W końcu możemy ugościć naszych gości, kuracjuszy, ale też mieszkańców Szczawna właśnie na tarasie. Jesteśmy w zasadzie przygotowani, czekamy jeszcze na parasole, bo w tej temperaturze jednak warto, żeby one tutaj były i serdecznie zapraszam wszystkich na nasze tarasy. To też jest jeszcze ostatni moment, żeby zerknąć na ogrody, które jeszcze nie są robione, ale za chwilę będą.
5: To Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. I to właśnie ogrody, czyli popularne pergole rozciągające się z tyłu budynku, będą kolejnym krokiem w przywracaniu świetności temu kompleksowi.
6: Nowe pergole, nowe nasadzenia, kilka tysięcy sztuk nowych roślin, centralna część, dalej trawnik z takim potencjałem, żeby organizować tutaj różnego rodzaju festiwale i koncerty. Nowe ogrodzenie, zupełnie inne, wracamy do historycznego wyglądu. Także ma być to przepiękna i myślę centralna część Szczawna Zdroju.
5: Realizacja projektu, który szacowany jest na kilka milionów złotych, rozpocząć ma się już w sierpniu tego roku. A bardzo charakterystyczny budynek domu zdrojowego w Szczawnie Zdroju był prawdopodobnie wzorowany na wybudowanych 5 lat wcześniej łaźniach Elizy w Karlowych Warach. Z kolei na szczawieńskim projekcie wzorowali się gdańszczanie, projektując sopocki Grand Hotel. Ze Szczawna Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
2: Borowice w gminie Podgórzyn ponownie gościły miłośników poezji śpiewanej z całej Polski, a nawet z zagranicy. Za nami 36. edycja Gitarą I, czyli borowickich spotkań z poezją śpiewaną. Gwiazdami w tym roku byli m.in. Renata Przemyk i zespół WW. Uczestnicy podkreślali, że przyjeżdżają nie tylko ze względu na koncerty, ale przede wszystkim atmosferę.
7: Agnieszka Rozenek, Biuro Promocji Gminy Podgórzyn. Piękna tradycja. Drodzy Państwo, policzyliśmy, że festiwal Gitarą I zmierza nieuchronnie do 40. 36. edycja w tym roku na tej pięknej górskiej polanie, w samym zielonym sercu naszych cudnych karkonoszy, w Browicach. Festiwal Gitarą I, duża frekwencja, piękna pogoda, mądre słowo, piękna muzyka, ale też i mnóstwo energii. Nie brakuje tych atrakcji takich pobocznych, ale też i sporo gości na naszym polu namiotowym. Ta tradycja nie ginie, są tacy, którzy przyjeżdżają wieczorem, delektując się tą przygodą właśnie na festiwalu, a w dzień wędrują po górach. To jest takie wydarzenie, na którym spotykają się, i to jest naprawdę wzruszające, dziadkowie, którzy przyprowadzają swoje już dorosłe dzieci i wnuków, przyjaciele, którzy często spotykają się raz w roku tylko tutaj i stąd się znają. Ta atmosfera tutaj jest naprawdę taka sielankowa, przyjazna, serdeczna. Tak, to nas wyróżnia na pewno.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Niby już lato, niby już wakacje, a jednak ta pogoda daje niestety się niezbyt pokazać nam od strony letniej. Deszczowo, dodatkowo mamy jeszcze poniedziałek. Dziś ewidentnie wszyscy potrzebują doładowania energii, a my w muzycznym radiu wieczorową porą robimy to naprawdę dobrze, o czym już za moment się przekonacie. Marta Wojtunik, witajcie, dobry wieczór, zapraszam na Festiwal Wakacyjnych Hitów.
0: Festiwal Wakacyjnych Hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Zaczynamy od razu z wysokiego C. Przygotujcie swoje głośniki na Smoke on the Water.

0: Jakby ktoś miał wątpliwości, to my mówimy tak, to są Beatlesi, tak, to jest piosenka Get Back, ale jak słyszycie, w zupełnie innej, zupełnie nowej wersji. Do Beatlesów dziś na pewno jeszcze wrócimy w kalendarium. Ważna data, fani zespołu na pewno doskonale wiedzą, o co chodzi. To data, która tak naprawdę zapoczątkowała istnienie zespołu. O tym więcej będziemy sobie mówić w strefie 79 po godzinie 22, a na ten moment trwa festiwal pełen wakacyjnych hitów, dlatego polecamy wam kolejny słoneczny hit. Love Matten i Next to Me.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Ada i Richard Judge, oni razem w piosence You and I.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Za 14 minut godzina 21, a my nie zwalniamy i lecimy z kolejnym wakacyjnym słonecznym hitem. Kosmonowa i Discover of the World.

0: i najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Oczywiście, że najlepsze muzyczne wspomnienia, czas i na nie, rok 90, Eiffel 65. Oni wtedy królowali nie tylko ze swoją piosenką Blue, ale również z nagraniem Too Much of Heaven, które polecamy Wam na moment przed godziną 21.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Promocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
3: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Policja wyjaśni sprawę obiektu latającego nad Krakowem i wielkie iberyjskie starcie na Mundialu, mecz Portugalia-Hiszpania. Paulina Nawrocka, zapraszam. Bez emocji, ale i bez nowych konkretów radni Warszawy obradują na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, Tomasza Męciny. W piątek dymisję złożyły zastępczynie prezydenta Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska. O szczegółach Błażej Kulesza.
4: To jest już czwarty raz w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
5: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
4: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
5: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
6: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
5: Mówi Jan Mencfel, radny miasto jest nasze.
6: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
5: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie.
3: Policja wyjaśnia sprawę obiektu, który unosił się nad północnym Krakowem. To był prawdopodobnie dron. Zauważył go pilot podczas lotu w rejonie lotniska w Balicach. Z tego powodu samoloty chwilowo były holdingowane, czyli musiały krążyć w powietrzu i nie mogły lądować. Obecnie na lotnisku nie ma już utrudnień. Wstrzymana rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona, przekazał dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON otrzymał takie zapewnienie od zastępcy ambasadora USA i amerykańskiego atasze wojskowego.
7: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Właśnie rozpoczyna się iberyjski hit 1/8 finału Mundialu. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik? 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć.
9: Mój dura.
8: Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania na tym Mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać.
3: A kolejne spotkanie 1/8 finału, mecz USA-Belgia, rozpocznie się w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.
2: W muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.
3: Tego programu słucha się głośno, bo inaczej po prostu się nie da. Wracamy do wakacyjnych hitów, to one do godziny 22 będą wybrzmiewały na antenie muzycznego radia. Czas na kolejny z nich, czyli Hardcore Vibes.

0: Pełna słońca piosenka Everybody.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: 10 minut po godzinie 21, a u nas teraz pojawi się nagranie, które jest mocno związane z Billie Eilish. To bardzo znana obecnie młoda artystka, która wielokrotnie zdobywała takie nagrody jak nagrody Grammy. Chyba lepiej się w świecie muzycznym po prostu nie da. W 2019 roku wydała piosenkę Bad Guy, utwór, który od razu praktycznie stał się wiralem i bardzo był doceniony przez fanów artystki. Został również doceniony i w tym roku przez Old Jim Lunax. Oni postanowili odświeżyć to nagranie i nadać mu bardzo taneczny wymiar. Już teraz w muzycznym radiu Bad Guy, ale bardzo taneczny.

0: Tiesto i Laylo, to jest muzyczna energia, która odczaruje każdy, nawet ten najgorszy, najbardziej deszczowy i pochmurny poniedziałek.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Rok 2002. Wszyscy na pewno doskonale pamiętacie ten wielki hit Breakdown i Underfish. To jest nagranie, które dziś przypominamy. Ono na pewno przywoła najlepsze muzyczne, te taneczne, te klubowe wspomnienia.

0: Nieco wolniej, ale naprawdę cały czas bardzo hitowo, bo to festiwal pełen hitów i do tych wakacyjnych to nagranie za nami, a przed nami coś nieco szybszego. Podkręcamy nieco tempo. Alex Golden i Watch It Out.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

To jest bardzo słoneczny mashup, piosenka Lady i That Boy Is Mine, ale połączona w jedno. Już teraz przed nami nie muzyczne wspomnienia, a coś całkowicie nowego, ale już bardzo hitowego. Dance Nation, hi!

What the Future Holds w Muzycznym Radiu podczas festiwalu pełnego wakacyjnych hitów. Ten program powoli już się kończy. Za moment wkroczymy wspólnie do strefy 79, a już teraz pojawi się u nas nagranie, które jest nowe, a jednocześnie jest stare, bo jest to hit z lat 60. California Dreaming. Bardzo jesienna kompozycja, którą Benny Banassi postanowił odświeżyć i to na dodatek latem i nadać się jej letniego, tanecznego vibe'u.

0: stacja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 99 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: MON podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej. Paulina Nawrocka zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot.
4: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
3: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
5: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
3: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego, tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś, a wszystko w związku z aktywnością Etny, najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 milionów 600 tysięcy mieszkańców, wyspa została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
6: Czyli z odkształcanego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
3: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić tę dyskwalifikację na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej karcie. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio.
0: Strefa 79.
2: Czas rozpocząć program, na który na pewno wielu z Was czekało w ten dość niezbyt miły deszczowy poniedziałek. Muzyczne Radio, Strefa 79, tylko największe hity lat 70., 80. i 90. będą podbijały falę Muzycznego Radia aż do godziny 24, aż do wtorku, który rozpocznie się już za 2 godziny. Zaczynamy od wielkiego hitu w nieco odświeżonej wersji Sweet Dreams.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
2: Od poniedziałku do czwartku po godzinie 22 spotykamy się ze strefą 79. Mamy poniedziałek, minęła godzina 22, czyli właśnie teraz trwa ten program w Muzycznym Radiu. Czas na lata 80. Pojawi się u nas niemiecko-brytyjski duet London Boys, a jak już o Brytanii mowa, jak już o Anglii mowa, no to słuchajcie, oni dziś mają na pewno powody do świętowania. Jeżeli chodzi o mundial, to dają naprawdę radę tym razem. Nie zawsze tak było. Dziś mecz z Meksykiem wygrali 3-2, no i w sobotę czeka już nas ćwierćfinał. Norwegia zmierzy się z Anglią. To taki mały przerywnik sportowy, ale wracamy do muzyki, wracamy do lat 80. i do duetu London Boys, Harlem Desires.

Only When You Leave, lata 80. w naprawdę bardzo dobrym wydaniu, a już teraz patrzymy w stronę lat 90. i to takich bardzo świetnych, można powiedzieć, bo to piosenka taka o migoczących światłach. Zamigotał świat, Various Monks. To nagranie dziś proponuje nasz stały słuchacz Mateusz. Pozdrawiamy i oczywiście chętnie gramy.

Tak, tak i Secha Shane. Strefa 79. Nowy tydzień już na dobre został rozpoczęty, mamy dziś poniedziałek, ale ci, którzy byli w Gdyni, na pewno jeszcze myślami są cały czas przy festiwalu Open Air. Festiwalu, który w tym roku już pojawiał się na polskiej scenie, można powiedzieć, 23 raz. To już była 23 edycja tego kultowego i chyba jednego z najważniejszych polskich festiwali. Odbył się on w dniach od 1 do 4 lipca. No i tradycyjnie pogoda płatała figle, ale wytrwali fani doczekali się wspaniałych koncertów, w tym między innymi występu zespołu The Cure. Zespołu, który mimo tego, że już prawie 5 dekad jest cały czas na scenie, to wciąż cieszy się dużą popularnością i to nie tylko wśród ludzi, którzy słuchali tej muzyki w latach 80., 90., ale również wśród młodych słuchaczy, którzy odnajdują ukojenie w muzyce The Cure, bo właśnie o to w tej muzyce chodzi. Osoby, które były, podkreślają, że ten koncert to było coś niesamowitego, to był piękny występ. Dodatkowo mimo 67 lat Robert Smith, czyli wokalista grupy, cały czas brzmi tak samo dobrze. To przewijało się wśród osób, które były na koncercie, które dały znać, że faktycznie zespół The Cure wyróżnił się i postawienie na nich w line-upie było bardzo, bardzo dobrą decyzją. My tak dziś wspominamy nie bez powodu, bo dziś również będziemy polecać wam utwór zespołu The Cure. Nie będzie to taki oczywisty wybór, bo będzie to piosenka Love Song.

Children Need a Helping Hand. To nagranie proponował dziś na naszym radiowym Facebooku Andrzej, którego gorąco pozdrawiamy. Zresztą pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia, wszystkich tych również, którzy są obecni z nami na naszym radiowym Facebooku. Strefa 79. Były lata 80., były lata 90., czas więc na lata 70. Na piosenkę, która na pewno kojarzy się niektórymi z Madonną i piosenką Hang Up. Ona wykorzystuje sample z tej kultowej kompozycji. To ABBA i Gimme Gimme.

Bronski, BT, Hit That Perfect Beat. Strefa 79. Ten program trwa w najlepszym w muzycznym radiu, a my również bardzo chętnie sięgamy po wasze muzyczne propozycje. Kolejna z nich to Arktyka i zespół Republika. My oczywiście liczymy cały czas na poprawę pogody, żeby ona była taka bardziej letnia, ale to nagranie, mimo tytułu, może rozgrzać.

0: 79.
1: Za minutę godzina 23, a my sprawdźmy, co tam słychać u zespołu U2. Zespół, który szykuje się do premiery nowego albumu. O tym już wiadomo od ponad 2 lat. Fani doskonale wiedzą, że zespół U2 coś tam szykuje. W tym roku, jeżeli chodzi o rockowe, legendarne zespoły, to U2 dają swoim fanom naprawdę wiele. Czekamy wciąż na premierę ich nowego albumu, ale dostaliśmy 2 naprawdę znakomite epki, przyjęte dobrze nie tylko przez fanów, ale również przez muzycznych krytyków. Epki to Days of Ash oraz Easter Lily. Te nagrania z tych wydawnictw mogliście słyszeć m.in. na Hitplanecie z Days of Ash piosenka Song of the Future, a z Easter Lily utwór In a Life. To były nagrania, które bardzo gorąco polecaliśmy i do tej pory polecamy wam w muzycznym radiu, ale coś czuję, że już jutro bardzo chętnie będziemy polecać wam całkowicie nowe nagranie od zespołu U2. W końcu coś się podobno już na pewno dzieje. Śmiesznie może powiedziane, ale tak to wygląda. Już od połowy maja mogliśmy zobaczyć w internecie zdjęcia zespołu U2, który dał koncert na jednej z ulic i to do tego ten koncert był na autobusie. To bardzo ciekawe. No i cały czas jeszcze albumu nie mamy, ale utwór, który tam prezentowali, to coś zupełnie nowego. Piosenka Street of Dreams. Mogliśmy słyszeć fragment. Widać, że to będzie utwór taki niosący wiele, wiele energii. U2 w bardzo ciekawym, bardzo pozytywnym stylu. Zobaczymy w tym roku. No i czekamy. Panowie z zespołu już szykują się do tej premiery. Dziś na swoich mediach społecznościowych dali znać, że to będzie szybciej niż myślimy. Chociaż w sumie już od maja promują ten singiel i tak człowiek czekał co piątek, żeby wydali, no a jednak wybrali wtorek, 7 lipca. Taką datę napisali na swoich mediach społecznościowych. Podobno już jutro w Polsce to będzie godzina 18. Mamy dostać się nowy singiel od U2, czyli piosenkę Street of Dreams, która będzie promowała ich nowe wydawnictwo, a to wydawnictwo kiedy się pojawi? Podobno ma się pojawić pod koniec roku. Czekamy więc. No a jak już tak dużo mówimy o zespole U2, to musimy oczywiście polecić wam jakieś ich nagranie w strefie 79. No i polecimy dziś klasykiem With or Without You.

Head Above the Heart Moonflower to nagranie prosto z lat 90, a my wracamy i to bardzo chętnie do lat 80, do świetnych artystów. Pet Shop Boys, Lift to My Own Devices.

One Night in Bangkok. Piosenka, która kojarzy się bardzo słonecznie, bardzo wakacyjnie, a jednak wywołała wielki skandal na skalę światową. Kiedy pojawiła się w latach 80., wszyscy kojarzyli ją z tanecznym numerem, jednak tekst jest nieco bardziej

polskie lata 70, rok 75. To właśnie wtedy ukazał się debiutancki album zespołu Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry. Na tym albumie, albumie utrzymanym w rockowej stylistyce, znalazł się wyjątkowy utwór. Jest taki Samotny dom, utwór o niesamowitej energii, którą trudno opisać. W Muzycznym Radiu właśnie teraz przypominamy piosenkę, która rozwija się powoli, ale jednak ma w sobie to coś.

79. Czas zaglądnąć do muzycznego kalendarium, a to dziś jest 69. rocznica narodzin największego muzycznego love story. To właśnie 69 lat temu, 6 lipca w roku 57, po raz pierwszy spotkał się Paul McCartney oraz John Lennon. Najwięksi songwriterzy, to oni we dwójkę naprawdę mogli zrobić wiele i wiele dla muzyki zrobili. To duet, który na dobre zmienił bieg tego, w jakim kierunku poszła muzyka rockowa i muzyka rozrywkowa. Spotkali się na uroczystościach kościelnych, co ciekawe, w Liverpoolu, w ich rodzinnym mieście, gdzie Lennon występował ze swoją grupą The Curryman. No i wtedy Paul McCartney podszedł do Lennona, pokazując mu swoje umiejętności, jeżeli chodzi o grę na gitarze, co zrobiło na nim naprawdę wielkie wrażenie. John Lennon postanowił więc zaprosić go do zespołu. To była decyzja, która na zawsze zmieniła wszystko. No i potem mieliśmy wiele, wiele hitów, przebojów, wielkich muzycznych perełek, tak można powiedzieć spokojnie. Między innymi piosenkę Yesterday, to oni we dwójkę napisali. Najczęściej było tak, że jeden z nich odpowiadał za słowa, a drugi za muzykę, ale są właśnie takie utwory jak Yesterday czy Hey Jude, które już za moment usłyszycie na antenie muzycznego radia. Są to utwory, w których obydwoje odpowiadają i za słowa, i za muzykę. W dniu rocznicy tak ważnego wydarzenia dla muzyki, oczywiście w strefie 79 musieliśmy o tym wspomnieć. Przypominamy. Hey,

The Beatles i Hey Jude, totalny hymn lat 60., a w zasadzie można powiedzieć lat 70., a tak w sumie to każdych lat. Piosenka Hey Jude w dniu 6 dzień lipca. W tym dniu właśnie 69 lat temu poznali się Paul McCartney i John Lennon. Paul McCartney ostatnio po premierze swojej płyty całkowicie nowej udzielał kilku wywiadów. W jednym z nich dał znać, zapytany o kto jest jego ulubionym Beatlesem. Powiedział, że oni wszyscy zawsze patrzyli z podziwem na Johna Lennona. 79. Tony Joe White, Paris Mood Tonight.

0: Bardzo nastrojowe nagranie. 15 minut do godziny 24. Nasze poniedziałkowe spotkanie ze strefą 79 powoli dobiega końca. Marta Wojtunik, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze wydanie właśnie tego bardzo wyjątkowego programu. A co na koniec? Na koniec na pewno Kazik, The Kelly Family i zespół Queen. Życzę Wam dobrej nocy, no i oczywiście bardzo dobrego wtorku.
1: Muzyczne radio. Strefa 79.

0: do.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku po 22.